0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Rozdział drugi. Noa. Było pół do ósmej, kiedy Lena zdyszana wbiegła do swojego pokoju w komendzie. W jednym ręku miała kawę z automatu, a w drugim drożdżówkę kupioną w kiosku na dole. Półka nie była tak stara, na jaką wyglądała za szybą, i Lena pożarła ją już w połowie. Rzuciła torbę na podłogę, a potem pośpiesznie zaczęła układać dokumenty potrzebne na odprawę. Spała ze dwie godziny, za to jak kamień, i obudziła się przerażona, bo nie usłyszała budzika. Na szczęście znienawidzony sąsiad już o szóstej zabrał się do koszenia ledwie odrośniętej trawy. Pracował na przedpotopowym sprzęcie, który jazgotał tak rozpaczliwie i jednostajnie, że bez trudu obudziłby zmarłego, więc dziś, chyba jedyny raz w życiu, Lena błogosławiła zwyczaje miłośnika równo z golonej murawy. Masz czekać tutaj? Odezwała się Joanna Maj, z którą Lena dzieliła pokój z sekcji wsparcia ofiar i świadków, a z którą prawie nigdy nie rozmawiała. Ten szumnie okrzyknięty człon Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego powstał zaledwie 2 lata temu i władze policji chwaliły się nim w mediach. Ale tak naprawdę, odkąd Lena tutaj służyła, nie przyznano im nowego stanowiska ani żadnych dodatkowych funduszy. Kiedy Lena zaczynała pracę w tym pokoju, było ich 5. 3 policjantki i 2 psycholożki na etatach cywilnych. Od tamtej pory 2 z nich przebywały na macierzyńskim, a 3 niedawno zaszła w ciążę i wkrótce przestały ją oglądać. Wciąż była na zwolnieniu. Obowiązki całej sekcji spadły więc na Lenę i Aśkę, która przychodziła do biura, siadała przy komputerze i stukała w klawiaturę do godziny 15:30, a dokładnie kwadrans później opuszczała komendę. Jadła przy laptopie, z nikim nie rozmawiała i nigdy nie chodziła do kuchni, żeby zrobić sobie kawę, bo zawsze miała ze sobą kubek termiczny i wielki termos na jedzenie z napisem „Jestem tego warta”. Kabina dopuszczała tylko na wezwanie zwierzchników albo kiedy sama chciała powiedzieć o czymś szefowi wydziału. Chociaż to Aśka była z wykształcenia psycholożką, Lena nie widziała ani razu, żeby jej koleżanka z pokoju rozmawiała z jakimkolwiek świadkiem, rodziną ofiary czy tym bardziej poszkodowaną. Owszem, Aśka była biegła w preparowaniu wszelkiej maści dokumentów, pomagała pisać pisma do kuratorów czy opieki społecznej i perfekcyjnie odpowiadała na pisma sądowe. Ale ani razu nie odeszła od swojego biurka, żeby pomóc w przesłuchaniu czy wesprzeć poszkodowaną. Zdaniem Leny Joanna była całkowicie pozbawiona ambicji, więc bardzo się zdziwiła, kiedy zgłosiła się na ochotnika, że w ramach swojego wynagrodzenia będzie pisała krótkie komunikaty, które puszczano do mediów. Tym sposobem Lena dowiedziała się, że Aśka od dawna stara się o przeniesienie do działu prasowego. Z tym wiązał się, rzecz jasna, awans, a zatem i podwyżka. Wprawdzie krążyły plotki, że koleżanka jest w spektrum i nie nadaje się do roboty w sekcji wsparcia ofiar i świadków, która zawsze przypadała Lenie. Jednak jej zdanie Maśce nic nie dolegało i po prostu była konfidentem. Podskórnie czuła, że lepiej na nią uważać. Co między komunikatami dla prasy stukała w swoim laptopie Aśka, było tajemnicą. Raporty trzymała w zamkniętych na klucz szafkach i raz na jakiś czas osobiście nosiła do szefa jednostki. Lena do tej pory rozmawiała z nią może kilka razy. Nigdy na tematy prywatne. Miała wręcz wrażenie, że tamta ją przesłuchuje, żeby w razie wykrytych zaniedbań jak najszybciej zameldować o tym szefostwu.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Aż tu w 1928 bodaj znów wybrałem się do Zakopanego, tym razem na zimę i zamieszkałem w pensjonacie Mirabella, który był własnością kanoniczki Szczuka, zaprzyjaźnionej z moją siostrą. Był to mały pensjonacik prowadzony przez kanoniczkę osobiście. Zaraz po przyjeździe przekonałem się, że wpadłem. Była tam jeszcze jedna przyjaciółka mojej siostry, Halina Doria Dernałowicz z matką, a poza tym inne osoby z tak zwanego towarzystwa, co zmuszało do dobrych manier. Tym bardziej, iż damy były bardzo moralne i katolickie. Mirabelle, jak opisuje Gombrowicz, prowadzi zgromadzenie dla dobrze urodzonych, osieroconych panienek. Pensjonat Haliny Szczuki stoi przy ulicy Piłsudskiego 35. Obowiązują tam nienaganne maniery i zakaz spożywania alkoholu. Wszyscy jeżdżą na nartach. Gośćmi są Krystyna Skarbek, Hanka Bal, Lizia Krasicka, Panny Chodkiewiczówny, siostry Tabęckie, Krystyna Janowska. Czy Witold jednak nie myli miejsc? W Kronosie pisze, że wcześniej odwiedził kilka razy Rabkę. To raczej tam zetknął się ze Szczukównami. Jedna z nich, Zofia, była przyjaciółką Ireny. Powstanie gimnazjum sanatoryjnego imienia świętej Tereski w Rabce zawdzięczać należy siostrom Irenie, Zofii i Krystynie Szczuka oraz ich matce Marii. Córki odebrały wszechstronne wykształcenie i solidne podstawy życia w duchu patriotyzmu i religii chrześcijańskiej. Obdarzone talentem pedagogicznym rozpoczęły swoje dzieło w 1926 roku w domu od kolonii dla dzieci. Jeszcze tego samego roku w wynajętych budynkach otworzyły pensjonat, a kilkanaście dziewcząt rozpoczęło tam naukę w kompletach. Od września 1926 roku dziewczęta uczyły się w Villi Stella, w placówce, która oferowała jednocześnie naukę i leczenie, będąc tym samym pierwszą szkołą sanatoryjną. Od października 1927 roku trwała już nauka w Willi Jaworzyna, a w kolejnym roku szkolnym zakład świętej Tereski dostał koncesję na prowadzenie gimnazjum. Równocześnie trwała budowa nowego budynku szkolnego z internatem, czyli obecnej siedziby szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci niewidomych, do którego przeprowadzono się latem 1935 roku. Była to pierwsza w Polsce szkoła prowadzona przez osoby świeckie, a wychowująca według zasad katolicyzmu. Budynek został przekazany przez jedną z sióstr Szczuka, Zofię, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Ogromny wpływ na rozwój placówki miał ksiądz Władysław Korniłowicz, bliski przyjaciel sióstr.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

swój kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: W RMF Classic. Łukasz Wojtusik, zapraszam.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uff! Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Ryckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.
3: Reklama.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
3: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
4: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
7: Dobry design i nowinki zza oceanu.
6: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
7: To nasz plan na życie z klasą.
6: Życie z klasą. Już dziś po 14 w RMF Classic.
8: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
10: How good is that?
9: Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Po reklamie.

0: 189 dzień roku, 8 lipca i środa i o zgrozo. Nie, to jest niemożliwe. Naprawdę, tak się stało. Panie i panowie, ogłaszam, że dzisiaj żadnego święta w kalendarzu świąt nietypowych nie ma. No i co teraz? Jak żyć? Co robić? To ogłaszam oficjalnie dzień bez święta. I nic złego się nie stanie, prawda? Bo ja tu sobie z państwem codziennie będę mimo wszystko celebrował radiowe poranki wakacyjne, śniadanie mistrzów, jak zwykle do 11:00 w najlepszym z możliwych anturaży, muzycznie, czego najlepszy dowód już teraz. To może skoro nie ma święta, to taki rodzaj świętowania, który nazywa się wczasy?
1: Nami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio jest.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pyta

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

teraz, dla sympatycznej pan Krysi z Turnusu III, ode mnie. Pan Okrysiu,

0: i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i...
1: Wow, sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: Doktor Żywago, Maurice Żart, 3 minut brakuje do godziny 7. Mówiłem, że dzisiaj dzień bez święta w kalendarzu, no i proszę. I od razu się wydało, że wcale tak nie jest i że prowadzący racji nie miał. Dowód, bardzo proszę, napisała do mnie Aleksandra właśnie mail, że w kalendarzu stoi jak byk, że dzień powrotu do dzieciństwa, bardzo przyjemne święto. My wracać będziemy do najpiękniejszej muzyki na lato, na pewno, czy do dzieciństwa, o tym się przekonacie, słuchając Śniadania Mistrzów Wakacyjnego. Na pewno wracać będziemy co godzinę do was z faktami, ale żebyśmy mogli wracać, to musimy zacząć. Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry. Na początek echa szczytu NATO w Ankarze, echa nieporozumień w ochronie zdrowia, koniec 1/8 finałów piłkarskiego mundialu i nasze siatkarki grają w Lidze Narodów.
0: Szczegóły za moment.
2: Reklama.
3: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
4: Kryje, kto jest mordercą. Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj schowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Po reklamie.
0: 8 lipca, środa, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Czas na pierwsze poranne fakty, które ma dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Na początek faktów: Polska z nowymi umowami zbrojeniowymi. Po pierwszym dniu szczytu NATO w Ankarze podpisane zostało m.in. porozumienie dotyczące utworzenia w Europie centrum serwisowania pocisków systemu Patriot. Co daje Polsce to porozumienie?
10: A dzięki niemu będzie można łatwiej i szybciej produkować i serwisować pociski, które są kluczowym elementem nie tylko polskiej, ale europejskiej obrony powietrznej. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał wczoraj, że porozumienie w tej sprawie zawarliśmy nieprzypadkowo ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Holandią i Szwecją.
11: To są te same państwa, które wsparły Ukrainę w najtrudniejszym momencie. To pokazuje, że solidarność, można powiedzieć wdzięczność sojuszników, objawia się w sposób transferu technologii i pozyskiwania zdolności.
10: Minister ogłosił też, że holenderskie baterie Patriot pozostaną w Jasionce do końca roku. Wicepremier w trakcie szczytu spotkał się m.in. z premierem Kanady w sprawie jej udziału w europejskim programie SAFE, a także rozmawiał m.in. o zakupie przez ten kraj polskich dronów i wspólnej produkcji trotylu.
1: Relacjonuje z Ankary Michał Radkowski, nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO. W Ankarze jest też prezydent USA. Podczas szczytu Donald Trump zatwierdził plan uderzenia na Iran i wydał rozkaz jego przeprowadzenia.
12: Siły dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych rozpoczęły serię zdecydowanych uderzeń na Iran, aby nałożyć na Iran wysokie koszty za zaatakowanie komercyjnych statków obsadzonych przez niewinnych cywilów na międzynarodowym szlaku wodnym, napisało dowództwo w komunikacie. Komentatorzy zwracają uwagę, że czas może nie być przypadkowy. Dziś Trump będzie o Iranie rozmawiał z sojusznikami z NATO. Wiadomo, że zaatakowano irańskie systemy obrony przeciwlotniczej, systemy monitorowania wybrzeża, wyrzutnie pocisków ziemia-powietrze, stanowiska przeciwokrętowych, pocisków manewrujących, bazy wykorzystywane do uruchamiania dronów oraz obiekty infrastruktury portowej. Anonimowy amerykański urzędnik powiedział stacji CNN, że trwające ataki są karą i szybko się nie zakończą. Według źródeł dziennika Wall Street Journal, amerykańskie okręty wojenne pozostają w gotowości, aby ponownie rozpocząć blokadę irańskich portów, jeśli zdecyduje się ją przywrócić prezydent Donald Trump.
1: Relacjonuje zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Dziś Ministerstwo Zdrowia i NFZ mają zaprezentować

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Wędrowska, ale strona społeczna nie przyjęła tego terminu.
2: Informuje nasz dziennikarz Igor Skrzypek. W siatkarskiej Lidze Narodów reprezentantki Polski grają z Turcją w japońskiej Osace. Polki przegrały w pierwszym secie 27-25, w drugiej partii wygrały z Turczynkami 25-20, w trzecim secie przegrały do 19. Trwa czwarty set. Turcja prowadzi w tej chwili 23-19. Za nami już faza 1/8 finału mundialu. W grze o Mistrzostwo Świata zostało 8 reprezentacji. Francja, Maroko, Norwegia, Anglia, Hiszpania, Belgia, Argentyna i Szwajcaria. Ostatnie dwie przepustki do ćwierćfinału wywalczyli Argentyńczycy po szalonym zwycięstwie z Egiptem i Szwajcarzy, którzy dopiero w rzutach karnych pokonali Kolumbię. Ćwierćfinały ruszają jutro.
1: A kolejne fakty pojawią się u nas razem z Grzegorzem Jasińskim. Już za niecałą godzinę słyszymy się z Grzegorzem o 8.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Środa ma być dniem bez wielkiego deszczu, z temperaturą w sporej części kraju delikatnie powyżej 20 stopni. 22 stopnie zapowiadają się nam na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Teraz w zasadzie wszędzie jeszcze dość chłodno. 10 stopni tylko w Suwałkach, 13 stopni tylko w Białymstoku, w Katowicach, w Kielcach, 14 w Krakowie, 15 stopni w Rzeszowie, na południu i w centrum teraz dość pogodnie, na północy deszczowo.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: 6:05, wakacyjne śniadanie mistrzów, czas zacząć, zatem zapraszam do stołu. Z dużą radością do 11:00 będę z wami, jak zwykle w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Co słychać?
1: Słychać, że imieniny mają Elżbieta, Adrian i Prokop. Wszystkiego dobrego, a urodziny obchodzą m.in. Wanda Kwietniewska, wokalistka Bandy i Wandy, czy też Wandy i Bandy tak naprawdę. I to ona śpiewała nie jeden raz, że nie będę Julią, to mi nie pasuje, na balkonie oczywiście. I Kevin Bacon, aktor, którego możecie kojarzyć choćby z takiej produkcji jak Footloose. Serdeczności posyłam wszystkim, którzy dzisiaj mają jakikolwiek powód do świętowania, na przykład dzień powrotu do dzieciństwa jest takim dobrym pretekstem. Tymczasem w śniadaniu mistrzów dzisiaj między innymi śledztwo w sprawie rzeczy zagubionych. Możecie je czasem znaleźć, na przykład w biurze rzeczy znalezionych, i tam się wybierzemy po 8:00, a po 9:00 zdradzę, gdzie za tydzień w środę będziemy z filmową mapą Polski RMF Classic.
5: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Program pełen pogody ducha.
1: Dodatkowo wypełniony najpiękniejszą muzyką na lato. Można takim akwenem porannie. Można by potańczyć, skoro Kevin Bacon był urodzinowy, jest urodzinowy. To Footloose na dzień dobry mam dla was. Ken Loggins, 6:07. Dzień dobry.

0: 12 po 7, Sara Klas i Afryka. A u nas teraz Maciej i historia, po której być może powiecie: a to takie buty.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj zwalczymy pewne propagandowe opowieści oparte o bajki pewnego producenta butów. Maciej Zmiechowa w swojej Kronice Polaków w końcu XV wieku musiał zmierzyć się także z legendarnymi opowieściami. Czytamy więc: po bardzo wielu latach plemię Lechitów, czyli Polacy, domagało się jednego władcy i rządcy. Po odbyciu głosowania wybrano dzielnego męża o imieniu Krak, mieszkającego nad Wisłą u podnóża gór sarmackich. Tak nazywano Karpaty. On, przyjmując godność władcy, częściowo pozbył się najeźdźców poprzez układy, a częściowo przez wojny. Na widocznym wzgórzu Wawel, znajdującym się nad rzeką Wisłą, wzniósł zamek na swoje zamieszkanie oraz założył i przyłączył do niego miasto, nadając mu od swojego imienia nazwę Kraków. Byłoby ono szczęśliwe, gdyby pewien całożerca, czyli jakaś bestia lub, jak mówią, smok, nie wyrządzał wielu szkód. Wychodził on bowiem ze swojej jamy pod wawelskim wzgórzem, porywał zwierzęta i ludzi nierozważnie się tam wałęsających. Pożerał ich łapczywie, straszliwą paszczą. Krak z niepokojem bolał nad tym złem zasmucającym Kraków. Polecił podrzucać codziennie potworowi 3 zwierzęce ciała. On bowiem, zadowalając się nimi, nie domagał się innych. Było to jednak trudne i uciążliwe, dlatego Krak sprytnie doradził, aby w podrzucanych zwierzęcych ciałach umieścić i ukryć siarkę i zarzewie ognia, zalepione woskiem i smołą. Bestia bowiem, pobudzona albo naturalną wściekłością, albo nienasyconym głodem, bez wyboru porwała i pożarła podaną jej zdobycz i powoli słabnąc zdechła. Krak natomiast ucieszył się i przez długie jeszcze lata żył do starości. Tyle relacji Macieja Zmiechowa z końca XV wieku. I macie Państwo na tacy podany dowód, że nie było w tej historii żadnego producenta obuwia w sposób niezasadny, czule nazywanego Szewczykiem Dratewką. Nie on Kraków ratował od smoka i nie on, tylko najprawdziwsze władze miasta całożerce załatwiły na amen.

0: Przy fortepianie zasiadał Lang Lang i grał kompozycję Scotta Joplina, The Entertainer. 21 minut po siódmej, a my teraz nad Wisłę. Jedziemy, przeprawimy się tak naprawdę przez Wisłę rowerem. Na Mazowszu powstanie nowa, całkiem sporej długości, kładka pieszo-rowerowa. Gdzie? Sprawdźmy to.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Na Mazowszu, na Wiśle, nieopodal Warszawy, powstanie nowa kładka pieszo-rowerowa. Konstrukcja ma być elementem nowego mostu kolejowego w Glinkach, między Górą Kalwarią a Karczewem. Długość przeprawy to ponad pół kilometra.
2: Jesteśmy na finiszu uzgodnień i porozumienia z miejscowymi samorządami, z Karczewiem z jednej strony, Górą Kalwarią i powiatem piaseczyńskim z drugiej strony. Także kładka pieszo-rowerowa na moście powstanie, która pozwoli wreszcie połączyć to, co dzisiaj niepołączone oba brzegi Wisły, stworzy nowy ciąg rowerowy i ta sławna pętla rowerowa warszawska, którą wielu rowerzystów jeździ od Warszawy, najpierw po jednym, po drugiej stronie Wisły, wreszcie zyska bezpieczną przeprawę.
0: Mówił Marcin Mochocki z PKP PLK, rozmawiał z nim Przemek Mzyk. Remont linii razem z budową mostu i kładki ma zakończyć się do 2029 roku.

0: Zestaw przyjemnych nowości. Kompozycja Antonego Willisa z filmu Co się zowie wichrowe wzgórze. Ale nie z tego starego, tylko z tego, który pojawił się w kinach jakoś z początkiem roku, jakoś w lutym, z tego co pamiętam, przy okazji walentynek. No, film ponoć, delikatnie mówiąc, średni, no ale muzyka przyjemna, prawda? W przypadku drugiej z propozycji, które nazywamy nowościami ciągle jeszcze, filmu Diabeł ubiera się u Prady, części drugiej, jest także film ponoć niezły, a muzyka świetna, czego dowód za chwilę, wcześniej wieści pogodowe.
1: Reklama.
2: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
1: Citroen. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Jeśli wierzycie w siłę powiedzeń pogodowych, ludowych, no to stwierdźmy dzisiaj ponad wszelką wątpliwość, że źle, jak na Prokopa, zmoknie w polu kopa. Pola zmokną, na pewno. Na Suwalszczyźnie i na Podlasie, bo tam może padać jeszcze. Tam deszczowo i przed południem, i po południu. Na północnym wschodzie po prostu będą czarne, ciemne chmury. I to przez większość dnia. Jest chłodno zresztą tam również. 10 stopni teraz, 13 w stolicy, 15 teraz w Rzeszowie. Obiecałem dźwięki z filmu Diabeł ubiera się u Prady. Z części drugiej, to proszę, serwuję, a potem Jesse Cook się pojawi, a potem serwować będziemy wieści ekonomiczne.

0: Señoras y señores, la rumba del jefe i Jesse Cook i 7.38.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
2: Rzucamy się o poranku na waluty, sprawdzamy, bo szykuje się być może wam wyjazd za granicę i w euro trzeba będzie płacić. Mamy lekkie wzrosty, euro po 4,29, dolar znowu z lekkim wzrostem po 3,75, funt brytyjski już po 5,03 zł, frank szwajcarski tu minimalny spadek, 4,65 zł. A gdybyś mieli tych euro, mieli dużo, albo dolara, czy też dolarów, to gdzie pojechać i za ile? W rmf24.pl na tej stronie znajdziecie listę najdroższych kierunków wakacyjnych podróży i wygrywa w tym zestawieniu Grenlandia. Zawrotna cena za dobę średnio 4400 zł. No ciężko się dziwić, bo to zimno, daleko, noclegów mało, lotów mało, trzeba wybierać się dobrze, żeby się dostać nam w ogóle. Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazły się brytyjskie wyspy dziewicze, na trzecim jest Polinezja francuska, a zwłaszcza wyspy takie jak Bora Bora czy Tahiti, a w Europie, gdzie drogo, Szwajcaria, Islandia i Norwegia w tym zestawieniu się znalazły w topce. Szczegóły na rmf24.pl znajdziecie. To może zostać w kraju w takim razie i pojechać gdzieś na weekend, w Bieszczady, samochodem. Tanio nie będzie. Paliwa cały czas w cenie. Za 95 płacimy średnio na stacji 6,68 zł, za diesla 6,86 zł, a za autogaz 3,67 zł.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Po reklamie.

0: Alex Hefes i The Elephant Queen na 9 minut przed 8.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: Flaga na marsz, rower jest nasz. To dużo lepiej śpiewał Lech Janerka, bo rower naprawdę jest nasz. O, taki jak choćby ten, na leśnej dróżce. Pamiętacie swój pierwszy rower? Ja pamiętam. I to bardzo dobrze. To były Wigry 3, czyli tak zwany klasyk składak. Można go było wszędzie zabrać. Na leśną drogę również, chociaż na tej leśnej drodze sprawował się, delikatnie mówiąc, średnio. A jak wasze rowery się mają? Jak się sprawują w czasie lata? Mam nadzieję, dobrze. Szukam waszych opowieści. Ten dźwięk rowerowy jest tylko pretekstem do tego, byście opowiedzieli mi własną historię związaną z rowerem w czasie wakacji. Może rodzinna rowerowa wyprawa pełna przygód, a może taką przygodę właśnie dopiero szykujecie na ten rowerowy wakacyjny sezon. Czekam na wasze rowerowe, letnie wakacyjne historie i opowieści. Najciekawsze, najbardziej zabawne, najbardziej intrygujące nagradzam bidonem z logo RMF Classic. Oj, piękny to bidon, piękny. Do końca tego tygodnia ten dźwięk towarzyszyć nam będzie. Rowerowy w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. Czekam na wasze rowerowe historie.
1: Brzmienie lata.

0: Klaus Doldinger i dźwięki z produkcji Okręt. Nasz okręt nazywa się Porannie Wakacyjne Śniadanie Mistrzów, a na nim współkapitanowie. Łukasz Wojtusik, Grzegorz Jasiński. Grzegorz Jasiński z pakietem faktów na mostek przybył kapitański.
1: Tak jest. Będziemy nasłuchiwać tego, co dzieje się podczas szczytu NATO w Ankarze. Będziemy też mówić o kłopotach pogodowych, które i na północy, i na południu Polski.
0: Szczegóły za moment.
2: Reklama.
3: Wzgórze Szumienicz. Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
4: Powraca w kryminale Droga Krwi.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
7: Dobry design i nowinki zza oceanu.
6: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
7: To nasz plan na życie z klasą.
6: Życie z klasą. Już dziś po 14 w RMF Classic.
8: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Sol d'Or.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
2: Po reklamie.
0: Jest 8, są fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Na początek Ankara i drugi dzień szczytu NATO. Dziś początek posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu szefów państw i rządów. To kluczowy punkt spotkania w Turcji. Czego możemy się spodziewać?
12: Konkretów. Drugi dzień na szczycie NATO de facto jest tym, w którym zapadają najważniejsze decyzje. Wieczorem mieliśmy 3 kolacje uroczystą z szefami państw i rządów oraz 2 robocze. Jedna na szczeblu ministrów obrony, a druga na szczeblu szefów dyplomacji. Tam zapewne były już prowadzone jakieś rozmowy, ale kluczowe jest dzisiejsze posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. To kilkugodzinne rozmowy prowadzone w gronie szefów państw i rządów. Po ich zakończeniu tradycyjnie powstaje deklaracja końcowa, a jej zapisy zaprezentuje na konferencji dla dziennikarzy sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Po zakończeniu szczytu podsumuje tu w Ankarze także prezydent Karol Nawrocki, to o czym się mówiło. Najwięcej mówi się natomiast o tym, że przywódcy potwierdzą dziś jedność w obrębie sojuszu, ale też zatwierdzą to, czego od dawna domagał się prezydent Trump, żeby Europa wzięła za swoje bezpieczeństwo większą odpowiedzialność. Ukraina z kolei usłyszy, że może wciąż liczyć na wsparcie finansowe i militarne.
1: Zapowiada z Ankary nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Przed chwilą prezydent Karol Nawrocki mówił o najważniejszych zagadnieniach, z którymi Polska przyjechała do Turcji.
13: 3 zasadnicze kwestie, strategiczne kwestie, budowanie solidarności Sojuszu Północnoatlantyckiego, więzi transatlantyckich, wskazanie Federacji Rosyjskiej jako głównego zagrożenia.
1: W Ankarze są też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Mimo końca rządowego programu CPN, Niemcy chwalą sobie ceny paliwa w Polsce. Widać to szczególnie w rejonie niemiecko-polskiego pogranicza. Nasz reporter sprawdzał różnice po polskiej i niemieckiej stronie Odry. Jak to wygląda w szczegółach?
14: Około 2 zł różnicy w cenie za litr diesla lub bezołowiowej 95, i to na korzyść Polski. Pracownicy stacji benzynowych mówią, że weekendowe promocje na polskich stacjach przyciągają głównie naszych rodaków. Po niemieckiej stronie nie ma takich rozwiązań. Nasi sąsiedzi i tak wolą tankować swoje auta w Polsce.
15: Einmal im Monat.
14: Tankuję raz w miesiącu, pełen bak i kanister. Tu jest po prostu taniej i to dużo taniej, około 40-50 centów. To robi różnicę, zwłaszcza jeśli mieszka się blisko granicy.
15: Deswegen ist das so.
14: Usłyszałem na jednej ze stacji benzynowych w Słubicach.
1: A relacjonował reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Poranne fakty RMF Classic.
1: Polskie siatkarki przegrały z Turcją 1-3 na inaugurację trzeciego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w japońskiej Osace. Jutro zespół trenera Stefano Lavariniego zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. W tabeli rozgrywek Polki spadły na 5. miejsce. Ponad 400 harcerzy wczoraj wieczorem

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Przygotować się na to, że na najwyżej położonych szlakach będzie biało i bardzo ślisko.
2: Przestrzega nasz reporter Maciej Pałachicki.
3: A ja już zapraszam na kolejną odsłonę faktów, na 9:00. Wtedy słyszymy się po raz kolejny z Grzegorzem. Teraz zerkamy do pogody, ale nie tylko tej na Podhalu i w Tatrach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: No i tak to jest, chłodny poranek w całym kraju mamy, ale miejscami jest ładnie. 13 stopni w Opolu, Katowicach, Łodzi, 14 w Warszawie. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 10 stopni. Dziś maksymalnie 22 stopnie. Deszczu trochę jeszcze. Spodziewamy się na Mazurach, na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. Więcej przejaśnień już o tej porze na Śląsku, na Podkarpaciu i w Małopolsce.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: W śniadaniu mistrzów wakacyjnym do różnych rzeczy można się przyznać. Czy łapiecie pracowniczą zadyszkę tak w środku tygodnia, czyli właśnie akurat w środę, latem, to proszę jednak się nie dać złapać, ani nie dać się zagubić w niepotrzebnych drobiazgach. Zajmijmy się rzeczami, które idą nam prosto i prosto prowadzą nas do weekendu. No a jeśli się jednak mimo wszystko zagubicie, to pomogę wam się, mam nadzieję, w śniadaniu mistrzów odnaleźć, bo można mnie tu znaleźć między 7 a 11 w RMF Classic od poniedziałku do piątku. A resztę to znajdziemy w Biurze Rzeczy Znalezionych, które odwiedzamy przed 9:00 w poranku. Coś w porannej prasie znajdę, mam nadzieję, lekko strawnego. Będą podróże małe i duże. Ile wydajemy na wakacje w tym roku i czy jest tanio w Europie, czy drogo? O tym za moment, a po 9:00 jeszcze wielki mecz Polska-Francja.
5: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
3: Niech wam się ten poranek rozpoczyna dobrze. Dzień powrotu do dzieciństwa mamy. Aleksandra to odkryła dzisiaj w kalendarzu. To a propos dzieciństwa. Dźwięki z minionków. Dzień dobry.

0: Simon Franklin i muzyka do superprodukcji Avatar, Istota Wody. 12 po 8 słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: No i co my tu mamy? Gazeta Wyborcza, strona pierwsza i gazeta grzmi: przewrót na rynku pracy, ale uspokajam, nie chodzi o nic strasznego, chociaż zmiana poważna, a tym przewrotem jest zestaw nowych przepisów, które dają Państwowej Inspekcji Pracy możliwość działania. Chodzi o to, że inspektorzy pracy mogą teraz zamienić umowy B2B i umowy zlecenia lub w umowy o pracę. Do tej pory nie mieli takiej możliwości i mieli po prostu związane ręce. Więcej o tym na stronach Gazety Wyborczej przeczytacie, na pierwszej stronie nawet. Powinni żyć jak królowie, a na wyjazdach liczą każdą złotówkę. W najnowszym numerze Newsweeka poznajemy 4 perspektywy milenialsów, którzy znajdują się w różnych sytuacjach finansowych. No i każdy z nich opowiada, jak dzisiaj wygląda planowanie wakacyjnego budżetu. Aż 53% Polaków wybiera urlop w kraju, 25% decyduje się na wyjazd za granicę. Jednocześnie z roku na rok maleje odsetek osób spędzających wakacje w Polsce. Powód jest prosty, ceny rosną. Z raportu Wakacyjny Portfel Polaków, przygotowanego przez Związek Banków Polskich, wynika, że w tym roku jesteśmy gotowi wydać średnio na wakacje 2042 zł. To niespełna 300 zł więcej niż rok temu. Z kolei przeciętny budżet czteroosobowej rodziny przekroczył już 5000 zł. Jak trafnie zauważa autor tekstu w Newsweeku, życie jest dobre, tylko sufit jakby się obniżył. I o tej sprawie pisze Dariusz Karpiuk w Newsweeku. Dziecięce kuchenki, spirytusowe zabawki takie jak sklep rzemieślniczy, no i nowiutkie zestawy Lego. To wszystko możecie zobaczyć w Muzeum Zabawek w Krynicy Zdroju, a rozmowy o tym, czym zabawki były, czym są w naszym życiu, znajdziecie w najnowszym tygodniku powszechnym. I tu ładne zdanie: dawniej nie tworzono takich zabawek jak dziś. Misiom nadawało się imiona, wymyślało historię, szyło ubrania, odgrywało rolę. Teraz dziecko bardziej jest widzem zabawki niż kreatorem jej historii, mówi w rozmowie z Marcinem Tusińskim na łamach Tygodnika Powszechnego kustosz Krynickiego Muzeum Daniel Zasada. Więcej tak naprawdę odsyłam do Tygodnika.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: John Debney i muzyka z filmu Porozum do mrówek, a w śniadaniu mistrzów wakacyjnym teraz odwiedziny i łyk kultury. Jeśli lato, a to przecież mamy, to może wybrać się do dobrego muzeum albo do galerii. Propozycja to na przykład Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy. Tam masz 3 wystawy w czasie wakacji. Pierwsza z nich prezentuje pracę z 7 edycji ogólnopolskiego konkursu malarskiego imienia Leona Wyczółkowskiego.
1: Jest to konkurs, w którym rekordowa ilość prac została w tym roku zgłoszona. Będą Państwo mogli zobaczyć prace ponad 100 artystów. Z 2400 prac zostały wybrane prace finałowe, które będą pokazane w galerii.
0: Mówi Karolina Leśnik-Patelczyk, szefowa Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy. Wystawę znajdziecie w Galerii Przygdańskiej 20, a potrwa do 30 sierpnia. Druga z prezentacji ma tytuł Modernizm, a dotyczy obecności kobiet w sztuce. Trzecia z kolei z wakacyjnych ekspozycji w BWA jest poświęcona psom, ich potrzebom, przygodom, gustom.
1: Propozycją, którą przygotowaliśmy na ulicy Gdańskiej 3 w naszej mniejszej przestrzeni, to jest wystawa Marii Apolejki Psie Sucharki. Wystawa pod tytułem Nos w Nos, więc jeśli kogoś interesują psie historie i też historia rysunku, to zapraszamy bardzo serdecznie.
0: No, od siebie dodam, że psie sucharki są wzruszające, piękne i bardzo często śmieszne. Nie tylko dla tych, co psy mają i co z psami mieszkają i co z psami się zadają. Ta wystawa czynna do 9 sierpnia w Bydgoszczy.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.

0: Ramin Djawadi i prezent w postaci dźwięków z gry o tron. U nas grał najwyższą stawkę o dobrze przetrwany poranek w RMF Classic. Do 11 jestem z wami. Łukasz Wojtusik, za chwilę pakiet świeżych wieści pogodowych, a potem niespodzianka od Strażników Galaktyki.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
8: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: 8.30.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Najprzyjemniej, najpogodniej dzisiaj będzie na krańcach zachodnich, tam po południu. Słońca sporo i 22 stopnie. Dla porównania, o tej samej porze około 14-15 na wschodzie kraju, w Białymstoku, będziemy mieli tylko ile? Tylko 13 stopni, tam jeszcze po południu do tego może padać deszcz. Teraz od 10 do 15 stopni słońce, chmury w centrum i na południu, deszczowo na północnym wschodzie. 8.31. To może coś na rozgrzewkę? To może Strażnicy Galaktyki?

0: I pięknie, prawda? Electric Light Orchestra, 8:35. A my teraz znajdziemy się w dobrym miejscu, bo to jest dobre miejsce, do którego się idzie i można coś tam odnaleźć ważnego dla siebie. Zdarzyło wam się w ogóle kiedyś coś zgubić w mieście? Plecak, telefon, bluzę, może, kto wie, kuchenkę indukcyjną. No, ciekawe, w jaki sposób próbowaliście szukać tych przedmiotów. Można najpierw oczywiście zacząć od domu, a potem podwórko, okolica, plac zabaw, knajpa, restauracja. W mediach społecznościowych można dać ogłoszenie, ale można także wybrać się do biura rzeczy znalezionych. W stolicy jest takie miejsce i okazuje się, że to miejsce jest skarbnicą przedmiotów. Taki zagubiony skarbiec odwiedziła Julia Sarzyńska, a historiami z niego, z tego skarbca, podzielił się z nami kierownik stołecznego biura rzeczy znalezionych Arkadiusz Rączkowski.
1: Jakie są najdziwniejsze przedmioty, które trafiają do biura?
2: Trafiały do nas na przykład takie przedmioty jak spadochron, różne instrumenty muzyczne. W tym roku mieliśmy nawet scenariusz filmowy. Na szczęście dobrze się wszystko skończyło. Scenariusz wrócił do producenta. Jest naprawdę bardzo duży rozdział tych różnych przedmiotów. Mieliśmy też taką sytuację, gdzie bardzo ważna dokumentacja prowadzona przez biegłego zagubiła się w pociągu. Na szczęście została znaleziona i dobrze się ta sytuacja zakończyła. Tych przedmiotów takich nietypowych jest rzeczywiście sporo. Wczoraj na przykład trafiła do nas walizka. Okazało się, że osoba, która podróżowała pociągiem, zabrała niestety nie swoją walizkę, tylko bardzo podobną jakiegoś innego pasażera. No, walizka jest to taka rzecz o dużych gabarytach, trudno ją zgubić. No jednak zdarzają się i takie sytuacje.
1: No to teraz w takim razie może się przejdźmy i sobie zobaczmy, co to są za przedmioty. No tak, jest rower, widzę bardzo, bardzo dużo telefonów. Aż dziwne, że nikt się po nie nie zgłasza.
2: W ubiegłym roku mieliśmy blisko 900 sztuk takich sprzętów, więc nie zgłaszają się do naszego biura.
1: O, tutaj widzę, że leży manekin. Proszę, proszę, nawet takie rzeczy mogło się zgubić?
2: Trafiają do nas nietypowe przedmioty. Tutaj widzimy manekina do resuscytacji.
1: A pamięta pan, skąd on przyjechał?
2: Ten sprzęt był przekazany z pociągu PKP.
1: Czyli nawet w pociągu PKP można zgubić manekina. No ciekawe, ciekawe. No widzę, że też na przykład ktoś sobie kupił nowe buty, ledwo co, i już zostawił je gdzieś w komunikacji miejskiej, bo są pudełka prosto ze sklepu.
2: Tak, zdarzają się produkty prawie nowe, które zostały gdzieś zgubione. Przeważnie ma to miejsce w komunikacji miejskiej. Wiele takich przedmiotów do nas trafia.
1: Każdy z tych przedmiotów też ma jakąś swoją własną historię, która idzie też za zgubą.
0: No i właśnie takie podsumowanie dała nam Julia, która rozmawiała z Arkadiuszem Rączkowskim, szefem, kierownikiem Biura Rzeczy Znalezionych w Warszawie. To biuro, które nie próżnuje. W ubiegłym roku przyniesiono tam blisko 7600 dokumentów, 6400 przedmiotów, a wśród nich na przykład 42 rowery. No i jak tu nie pokusić się o rowerowe historie? Cały czas przypominam, w brzmieniach lata te rowerowe historie wasze zbieram, a przypomniało mi się przy okazji, że ja tu na przykład znam taką osobę, która opowiadała o tym, że w czasie szkolenia wojskowego zgubiła czołg. To ciekawe, może jakbym się udał do tego biura rzeczy znalezionych, to ten czołg nadal tam czeka?
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Szczypta dobrego humoru na początek dnia.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.

Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Rod Stewart i Sailing. Płyniemy przez morze najpiękniejszej muzyki filmowej na lato. Propozycji dla was jeszcze do 11 mam sporo, ale nie tylko o muzyczne propozycje. Przecież w poranku RMF Classic chodzi.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: Wiecie, że bardzo lubię wasze opowieści, tym razem opowieści w trybie wakacyjnym. Rower, brzmienie roweru, takiego jadącego przez las, leśną ścieżką, jest tym brzmieniem, które ma w was wzbudzić jakieś wspomnienia albo zapowiedź ciekawej wakacyjnej przygody. Zbieram takie historie wakacyjne związane z rowerami od was i nagradzam bidonem z logo RMF Classic. Początek lat 70. Tak zaczyna się mail, który do mnie przyszedł. Małe miasteczko na wschodzie Polski i kilkuletni chłopiec na rowerku. Za jazdę po ulicy zatrzymuje go milicjant, tak, wtedy byli milicjanci, który w ramach kary wykręca mu wentylki z kół. Ojciec miał je odebrać potem na posterunku, ale machnął ręką, sprawa się zakończyła. Tak brzmi jedno z wakacyjnych wspomnień pana Roberta. Pełne roweru, przygód, przygody z milicjantem i... no i tego, co lubię, dziecięcej beztroski. Robercie, piękna historia, prosta, ładna. Do ciebie wędruje bidon z logo RMF Classic, tylko proszę, nie wykręcaj tam wentylków, albo niech nikt ci tych wentylków z tego bidonu nie wykręci rowerowego. A na wasze historie czekam. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: A nam do poranka wkręcają się takie duże zwierzaczki. Park Jurajski, Don Davis.

0: Piano de Dur i pan Pachelbel na 3 minuty przed godziną 9. Fakty i pan Jasiński, Grzegorz Jasiński już za chwilę. Co w faktach, Grzegorzu?
1: W faktach powiem o rozmowach prezydenta Karola Nawrockiego podczas szczytu NATO w Ankarze, o wakacie w kolejnej polskiej ambasadzie, tym razem w Kanadzie, o szansach na ewentualne przedłużenie programu ceny paliwa niżej.
0: Szczegóły już za chwilę.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
6: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
6: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
6: W takim razie kieruj mnie na zysk.
7: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
17: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jest 9, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Fakty o tej porze ma dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych, powiedział przed rozpoczęciem Rady Północnoatlantyckiej w Ankarze Karol Nawrocki. Polski prezydent przyznał, że rozmawiał wczoraj krótko z Donaldem Trumpem. Poruszył sprawę stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce i jak zadeklarował, ta sprawa wygląda bardzo dobrze. W swoim krótkim przemówieniu Karol Nawrocki mówił, że budowanie relacji transatlantyckich jest jednym z kluczowych celów tego szczytu.
18: Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i bez współpracy Stanów Zjednoczonych z Europą.
1: Prezydent przekazał, że rozmawiał też z Wołodymyrem Zełenskim. Zaznaczył, że mimo ostatnich napięć między Polską a Ukrainą trzeba rozmawiać z sąsiadami. I podkreślił, że to Rosja wciąż pozostaje głównym i wspólnym wrogiem nie tylko naszych dwóch państw, ale całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kanada kolejnym krajem bez polskiego ambasadora? Jak dowiedział się korespondent RMF FM, placówka w Ottawie może być kolejną, o której obsadzenie będzie się toczył spór na linii MSZ Pałac Prezydencki.
19: Do Polski wrócił właśnie ambasador Witold Dzielski, który stanowisko w Kanadzie objął 28 kwietnia 2022 roku. Jego kadencja minęła. Otrzymałem też potwierdzenie z rządu Kanady, że kraj ten wydał zgodę na powołanie na stanowisko polskiego ambasadora w Kanadzie byłego posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Liska. Stosowne dokumenty zostały przesłane wysłane do Polski. Nic nie wskazuje jednak na to, by nominację Liska podpisał prezydent Karol Nawrocki. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, poproszony przeze mnie o komentarz do sprawy, napisał, że zgodnie z konstytucją ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent Rzeczypospolitej. Dzieje się to na wniosek ministra spraw zagranicznych, jednak dodał, że szef MSZ Radosław Sikorski nie potrafi znaleźć języka współpracy. Do czasu powrotu do praktyki współpracy zgodnej z konstytucją RP trudno jest spodziewać się przełomu w tej sprawie.
1: Więcej na ten temat nasz korespondent Paweł Żuchowski pisze na rmf24.pl.
20: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
1: Jeszcze dziś mamy poznać szczegóły rządowego planu na reformę ochrony zdrowia. Nad zmianami w tym obszarze od kilku dni mają pracować minister zdrowia i przedstawiciele NFZ-u. Czy to oznacza, że minister Jolanta Sobierańska-Grenda nie zostanie zdymisjonowana?
21: Z wypowiedzi premiera wynika, że minister zdrowia pozostanie na stanowisku.
22: Moim zadaniem jako premiera rządu nie jest szukanie kozów ofiarnych. Natomiast przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań.
21: Podkreślał Donald Tusk. Koalicjanci podkreślają, że co prawda decyzje personalne należą wyłącznie do premiera. Jednak z niektórych wypowiedzi jasno wynika, że pozostanie Jolanty Sobierańskiej-Grendy na stanowisku to niezbyt dobre rozwiązanie.
23: Ja panią minister w Sejmie widziałem może 2-3 razy, widziałem na Komisji Finansów ani razu, no to tak nie odnajdzie się tego nastroju społecznego, który jest potrzebny.
21: Mówił poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela. Według słów Donalda Tuska reforma powinna objąć nieprawidłowości w systemie płac, wycenę świadczeń i organizację pracy szpitali.
1: Informuje reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Czy wróci rządowy program CPN, czyli ceny paliwa niżej? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, ministra energii Miłosza Motykę.
24: Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji, to będziemy myśleli nad działaniami osłonowymi. Dzisiaj na szczęście powinniśmy wszyscy

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Być trochę przejaśnień, trochę chmur miejscami też może trochę pokropić, a deszcz zdecydowanie dzisiaj głównie na północnym wschodzie Polski. Teraz najmocniej pada na Suwalszczyźnie, przelotny deszcz także na Mazurach. Temperatura powoli rośnie, mamy od 10 do 16 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: 5 po 9. Okazuje się, że można się emocjonować mundialem nawet wtedy, gdy Polacy nie grają, i mam wrażenie, że to w ogóle są w tym przypadku takie dużo bezpieczniejsze emocje, na przykład dla sąsiadów w bloku. A jeśli chcecie zobaczyć wielkie gwiazdy piłki nożnej w naszym kraju w czasie meczu Polska-Francja, to dam za chwilę znać, gdzie będzie można takie wydarzenie z biało-czerwonymi w roli głównej zobaczyć. W tej godzinie jeszcze zdradzę, gdzie w przyszłą środę widzimy się na filmowej mapie Polski RMF Classic, które miasto wybraliśmy spośród waszych propozycji, które to propozycje ciągle można jeszcze zgłaszać. To wyjaśni się niedługo.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Słodki smak lata.
1: A teraz przeniesiemy się, jak głosi tytuł piosenki, do lata roku 1969 i w tym temacie wypowie się pan Bryan Adams.

0: Joe Hisaishi i Laputa, Podniebny zamek. To za nami w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, a my teraz przenosimy się za ocean. Przez lata należał do najpotężniejszych polityków w Waszyngtonie. Dziś wokół stanu zdrowia byłego lidera republikanów w Senacie Mitcha McConnella narastają plotki i teorie spiskowe. Od ponad 3 tygodni 84-letni senator przebywa w szpitalu, a jego biuro nie ujawnia, co właściwie mu dolega. Teraz jego współpracownicy próbują przeciąć falę spekulacji. Sprawie przygląda się w Waszyngtonie Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Senator z Kentucky przebywa w szpitalu od 14 czerwca i od tamtej pory nie pojawił się publicznie. Jego biuro nie ujawnia, dlaczego trafił do szpitala, ani jakie dokładnie jest jego schorzenie. Teraz jednak kilku czołowych polityków Partii Republikańskiej poinformowało, że rozmawiało z nim przez telefon. Lider większości w Senacie, John Thun, miał odbyć z McConnellem długą rozmowę o sprawach bezpieczeństwa narodowego. Z kolei senator John Barroso przekazał, że rozmawiał z nim przez około 20 minut o bieżących pracach Senatu, a McConnell, jak twierdzi jego biuro, był w pełni zaangażowany i nie może doczekać się powrotu do pracy. Podobną relację opublikował w mediach społecznościowych także wieloletni doradca senatora Scott Jennings, który dodatkowo odniósł się do sprawy na antenie stacji CNN. Jedyne, co mogę dziś powiedzieć, to, że wszystkie plotki, jakoby nie żył, był w stanie śmierci mózgowej albo że jego ciało jest gdzieś ukrywane. W internecie widziałem już chyba wszystkie możliwe absurdalne teorie. To oczywiście nieprawda, bo zadzwonił do mnie i rozmawialiśmy. I to jest dobra wiadomość. To jednak nie zakończyło spekulacji. W mediach społecznościowych prawicowi komentatorzy związani z Donaldem Trumpem rozpowszechniają niepotwierdzone informacje, sugerując, że stan McConnella jest znacznie poważniejszy niż oficjalnie przyznają republikanie. Biuro senatora odpowiada na te doniesienia, jedynie odsyłając do wpisów jego współpracowników potwierdzających telefoniczne rozmowy. Była republikańska kongresmenka Marjorie Taylor Greene, niegdyś stojąca murem za Donaldem Trumpem, komentując sprawę, zaatakowała też urodzoną na Tajwanie żonę senatora Elaine Chao. Jego żona poleciała do Chin i spotkała się z wiceprezydentem Chin zaledwie kilka dni po tym, jak on praktycznie umarł. Reanimowano go, przywracano mu czynności życiowe, a potem zabrano do szpitala. Ale wiecie co? Mnie to nie dziwi, jeśli chodzi o establishment, bo właśnie to popierają. Popierają ludzi, którzy trzymają się władzy, dopóki praktycznie nie umrą albo rzeczywiście nie umrą w czasie sprawowania urzędu. I dlatego sytuacja naszego kraju jest tak żałosna. Nieobecność McConnella ma także polityczne konsekwencje. Senator nie głosował od 11 czerwca, a przy niewielkiej przewadze republikanów w Senacie jego brak utrudnia pracę nad częścią ustaw.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: Michał Lorenc i muzyka do Bandyty, a na ścieżce wakacyjnego poranka RMF Classic. Teraz mecz gwiazd. Takie starcie gigantów szykuje nam się pod koniec sierpnia na stadionie w Łodzi.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: I jeszcze tego lata na stadionie przy Alei Piłsudskiego w Łodzi zmierzą się ze sobą Polska z Francją w roli kapitana naszej reprezentacji Zbigniew Boniek, trenerem wybrano Czesława Michniewicza, ambasadorem tego wydarzenia charytatywnego jest Grzegorz Krychowiak.
2: W Łodzi jest taka tradycja, że jak nie idzie, to wyrzucamy trenera, więc w poprzednim roku zremisowaliśmy, nam nie poszło, więc trzeba zmienić trenera, więc mam nadzieję, że Czesław Michniewicz pozwoli nam wygrać w tym roku i osiągnąć sukces, bo wiadomo, mecz charytatywny, nie jest to mecz o punkty, ale każdy w nim chce wygrać.
3: Zagramy w swoim stylu i myślę, że będzie duża przyjemność trenować takich piłkarzy wybitnych, polskich reprezentantów, jak chociażby mojego idola Zbigniewa Bońka, jak już sobie oczami wyobrazi, przedstawiam, jak będę krzyczał do niego: Zibi, biegaj, biegaj, podawaj. Także jak coś nie będzie szło, to go zmienię. Także będzie fajnie. Już myślę, no, bardzo pozytywnie się do tego wydarzenia nastawiam.
0: A w drużynie biało-czerwonych oprócz Zbigniewa Bońka zagrają m.in. Łukasz Piszczek, Marcin Wasilewski, Marcin Oleksy czy Jakub Kłebo-Grabowski. Natomiast trójkolorowych reprezentować będą Jean-Pierre Papin, Robert Pires i Christian Carambo. Spotkanie poprowadzi międzynarodowy arbiter Szymon Marciniak. Wielkie święto piłki z charytatywnym przesłaniem 29 sierpnia w Łodzi.

0: tak się jakoś plecie ten poranek, że pojawiają się tutaj takie dźwięki, jak choćby te z The High Chaparral, a potem pojawiają się nowości. Harry Styles za chwilę w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, ale wcześniej wieści pogodowe.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5-litrowych butelek. Kaufland.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
5: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Rano i przed południem dużo słońca mamy oglądać w rejonie Szczecina i Zielonej Góry. Im dalej na wschód, tym więcej chmur się pojawia. Na pogodowej mapie, a krainą deszczu zostaje dziś rano i przed południem Suwalszczyzna. Zresztą tam po południu też może padać. Maksymalnie dzisiaj 22 stopnie, we Wrocławiu teraz stopni 15, w Poznaniu też, Szczecin 16 stopni. No i tak dziś właśnie będzie. 9:32 z projektu Hail Mary teraz. Nowość, obiecałem, że Harry Styles do nas zaśpiewa, to zaśpiewa Sing Out of the Times.

0: Koncert na róg de Dur od pana Telemana we fragmencie 9.40 tymczasem.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: A na tej mapie miałem dzisiaj po 9, tak obiecałem, wskazać ważne miejsce. Kolejny przystanek na filmowej mapie Polski w RMF Classic. Tym przystankiem będzie miasto znane z kadrów filmów takich jak choćby Wabank, Ucieczka z kina Wolność, Ida, Ziemia obiecana, Przypadek, Daleko od szosy. Mógłbym tak długo wymieniać, Kariery Nikodemadyzmy, Krzyżacy itp. itd. I tym miastem jest Łódź! Panie, panowie, do Łodzi jedziemy i zapraszamy was na spotkanie już 15 lipca, za tydzień w środę od 10 na Rynek Włókniarek Łódzkich się udajcie i to właśnie w tych miejscach przecież kręcono Kultową Ziemię Obiecaną i właśnie stamtąd nadawać będziemy nasz program z plenerowego studia RMF Klasika. Byłem w tym studio tydzień temu, prowadziłem też was śladami mapy filmowej Polski i obiecuję, że studio jest przepiękne. Leżaki, będą niespodzianki, będą wyjątkowi goście, między innymi przewodniczący pracujący na łódzkim szlaku filmowym. Będzie Justyna Tomaszewska, Krzysztof Olkusz, Bartek Mielniczek. Taki zestaw gości zaprasza Dariusz Stańczuk, który przygotowywać będzie przez cały dzień relacje z tego miejsca, jakim jest Rynek Włókniarek Łódzkich. Łódź, niech na waszej mapie również się pojawi. Serdecznie zapraszamy. No i oczywiście cały czas czekamy na wasze zgłoszenia kolejnych miejsc, które powinniśmy w te wakacje odwiedzić w ramach filmowej mapy Polski w RMF Classic. Szczegóły na rmfclassic.pl.
1: Niezwykłe miejsca i kultowe produkcje. W RMF Classic tworzymy filmową mapę Polski.

0: Księżyc w Rynsztoku z tej produkcji Tango de l'Impas, Gabriel Jaret, Dirk Brosse i filharmonicy brukselscy. W wakacyjnym śniadaniu mistrzów, tymczasem śpiewająco prawie, Przemek Semczuk przytoczy nam historię sprzed lat, z kalendarza, z gazet, z 8 lipca.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: Rewizja rzekomej milicjantki była sposobem na okradanie staruszków, o czym 8 lipca 1956 roku pisało Życie Warszawy. Tak okradziono 74-letnią panią Zofię z ulicy Kruczej, jej sąsiadkę Eugenię i kilka kolejnych osób w różnych miastach Polski. Po kilku miesiącach wytężonej pracy prawdziwa milicja ujęła Zofię T. Bynajmniej złodziejka podająca się za stróża prawa nie była przypadkiem odosobnionym, za co winą prokurator Zalewski obarczał samych okradzionych, bowiem nie znali przepisów i pozwalali na dokonanie rewizji bez okazania nakazu. Kiedy Szklarska, Poręba i Kowary staną się uzdrowiskami? Pytał zniecierpliwiony Kurier Polski 8 lipca 1966 roku. Zabiegają o to od dawna miejscowi działacze, ale władze centralne nawet nie powołały ekspertów do oceny walorów leczniczych karkonoskich wczasowisk. Dodajmy, nie zostały uzdrowiskami nigdy. Kurier informuje też o dostawach 2,5 tysiąca ton wołowiny, które w miesiącach letnich dotrą do Polski z krajów Ameryki Południowej. Mięso dostarczają statki polskich linii oceanicznych MS Czacki, Staszic i Żeromski. A zatem dostawy z krajów Mercosur były już w PRL-u. W Polsce działa też 7 tysięcy dużych i pół miliona małych wiewiórek. Chodzi rzecz jasna o 7 tysięcy klubów wiewiórek i pół miliona dzieci, które, jak pisze Kurier, podjęły akcję PCK mającą na celu podniesienie higieny jamy ustnej u dziatwy szkolnej. 8 lipca 1976 roku Ekspres Wieczorny pisał o rezolutnym kelnerze z warszawskiej restauracji, który dorabiał sprzedając dolary. Z klientem umówił się na Placu Powstańców, ale przyszedł bez waluty, bo tej w sam raz zabrakło. Przypadkiem zaczepiła ich kobiecina w chustce, pytając o drogę do PKO, gdzie miała właśnie odebrać dolary i zgodziła się je sprzedać. Podczas finalizowania transakcji klient sprawdził banknoty i podejrzewając szwindel wezwał milicję. Na komisariacie okazało się, że owszem, dolary są podrobione i to całkiem dobrze, a kobiecina ze wsi jest szwagierką kelnera. Milicja podejrzewała, że ofiar sprytnego duetu aktorskiego mogło być więcej.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław.

0: Na Don Mobile mocna puenta, godziny za chwilę, o 10:00 kolejna porcja faktów, a w nich między innymi sprawdzamy, co wydarzyło się po przejściu gwałtownej burzy w okolicach Fromborku. Tam ewakuowano obóz harcerski, będą także wiadomości z Krakowa.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
1: Po reklamie.
0: Jest 10:00, czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
14: Ten krok był konieczny, tak sekretarz generalny NATO Mark Rutte komentuje amerykański atak na Iran. Rozkaz został wydany przez Donalda Trumpa, który jest na szczycie w Ankarze. Amerykański prezydent uznał, że to jedyna słuszna odpowiedź na zaatakowanie przez Iran statków handlowych w cieśninie Ormus.
15: Donald Trump miał odbyć w Ankarze naradę z sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem i sekretarzem stanu Marco Rubio. Do spotkania dołączyli też minister finansów oraz między innymi przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. I choć Trump kilka dni temu mówił, że rozmowy zmierzają w dobrym kierunku, zatwierdził plan uderzenia na Iran i wydał rozkaz jego przeprowadzenia ze szczytu NATO. Wśród komentarzy są takie, że Trump chciał zademonstrować swoją siłę podczas spotkania z przywódcami państw NATO, których krytykuje za to, że nie pomogli w operacji przeciwko Iranowi.
14: Donosi nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
7: Oparte na faktach.
14: Dziś nad ranem po przejściu gwałtownej burzy ewakuowano obóz harcerski we Fromborku. Część namiotów została uszkodzona, a przewrócone drzewo spadło na budynek gospodarczy. Nikomu nic się nie stało, mówił RMF FM młodszy brygadier Łukasz Wróblewski.
16: Po godzinie 3 nad ranem kierownik obozu harcerskiego Husiec Bartoszyc stacjonującego we Stromborskiej harcerskiej bazie obozowej w związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi podjął decyzję o przeniesieniu uczestników z namiotów do stałej infrastruktury bazy.
14: Strażacy zdecydowali o ewakuacji całego obozu do szkoły podstawowej we Fromborku. W związku z wichurą ewakuowano też inne obozy harcerskie na Pomorzu. Ostatecznie do bezpiecznych miejsc przeniesiono uczestników 15 obozów, a strażacy interweniowali 51 razy. Nawet w listopadzie możliwa jest ewentualna druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Wciąż nie wiadomo natomiast, kiedy dokładnie mieszkańcy pójdą do urn, by wybrać następcę odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Początkowo pojawiał się termin wyborów w sierpniu. Skąd opóźnienie?
17: Postanowienie w sprawie ostatniego protestu wyborczego nie jest jeszcze prawomocne. Jeśli wpłynie zażalenie, najpierw rozpoznaje sąd apelacyjny, a to może się stać nawet po 20 sierpnia. Dopiero wtedy zaczną biec terminy na ogłoszenie przedterminowych wyborów. Kodeks wyborczy mówi tu o 90 dniach od referendum, ale jest też drugi przepis, podkreśla sędzia Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie.
18: Który w przypadku skarg do sądów administracyjnych przewiduje, że wybory rozpisuje się w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięć sądów administracyjnych. Ja bym powiedział, że trzeba będzie te wybory przeprowadzić w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia sądu okręgowego.
17: No a to oznaczałoby, że wybory prezydenckie w Krakowie mogą się odbyć nawet na przełomie października i listopada.
14: Informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys. Bezprecedensowa sytuacja polityczna we Francji. Tak wielu komentatorów podsumowuje decyzję szefowej skrajnej prawicy Marine Le Pen. Ogłosiła ona start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich mimo wyroku skazującego za malwersację unijnych funduszy.
19: Marine Le Pen, która należy do grona faworytów przyszłorocznych wyborów prezydenckich, wyjaśniła, że odwoła się do sądu kasacyjnego, czyli francuskiego odpowiednika Sądu Najwyższego, co sprawi, że wczorajszy wyrok sądu apelacyjnego nie będzie prawomocny. Ten ostatni skazał ją między innymi na 3 lata więzienia, w tym rok bez zawieszenia. Sąd kasacyjny ogłosił jednak, że wyda orzeczenie w tej sprawie do końca tego roku i wielu specjalistów zauważa, że jeżeli organ ten utrzyma w mocy wyrok sądu apelacyjnego, to Le Pen będzie musiała w styczniu albo kontynuować kampanię wyborczą, prawdopodobnie nosząc elektroniczną bransoletkę, albo ze startu w kwietniowo-majowych wyborach zrezygnować.
14: Przewiduje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
0: A ja przewiduję i to jest takie przewidywanie, no, które mogę potwierdzić na 100%, się sprawdzi, że fakty i Grzegorz Jasiński wrócą o 11.
3: Sponsorem prognozy pogody.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Bill Conti jest autorem muzyki, która zabrzmiała w RMF Classic. To fragment ścieżki dźwiękowej filmu Rocky, czyli z Rockim muzyczna rozgrzewka w RMF Classic. Rocky wbiegał na schody w słynnej scenie, my biegniemy na Olimp i po zwycięstwo, czyli róg obfitości.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: Taka zabawa i konkurs w oczekiwaniu na Odyseję Christophera Nolana, premiera filmu 17 lipca, a my tu sobie mitologię grecką powtarzamy i nagrody wygrywamy. Szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka zabawy, wakacje z mitami. Za chwileczkę padnie pierwszy trop bohatera mitologii greckiej, kolejnego albo bohaterkę. Będziemy wspólnie rozszyfrowywać finał o 14.30. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszam do RMF Classic.

0: Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: to pierwszy walc z drugiej suity na orkiestrę jazzową Szostakowicza, Narodowa Orkiestra Symfoniczna z Ukrainy i Teodor Kuchar. A tu RMF Classic za 28 minut, 12. Nie czekamy, zaczynamy.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: Codziennie inny bohater albo bohaterka. Zdarzają się też duety mitologii greckiej do rozszyfrowania. To wyraz naszego oczekiwania na Odyseję Christophera Nolana, która będzie miała premierę, zapowiada się widowiskowo, 17 lipca. Dziś bohater, którego ukrywam w zagadce, znajdziemy go i na kartach mitologii Jana Parandowskiego, ale także na niebie. Gdzie szukać? Na północnym niebie, w połowie Drogi Mlecznej, obok Andromedy, co nie jest sąsiedztwem przypadkowym. W Polsce najlepsze warunki do prowadzenia obserwacji panują jesienią od października do grudnia. Przy dobrej pogodzie i daleko od źródeł światła można prowadzić obserwacje nawet bez lornetki czy teleskopu i okiem nieuzbrojonym dostrzeżemy 90 gwiazd. Jaki to ma związek z bohaterem dzisiejszej zagadki? Myślę, że już wiecie, a jak nie, to poczekajcie, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, na kolejne tropy i podpowiedzi, bo finał dopiero o 14.30, dopiero rozgrzewamy się w dzisiejszej edycji Wakacji z mitami. Czyli pierwsza rzecz, tym, którzy jeszcze z nami się nie bawili, podpowiadam, należy rozszyfrować mitologiczną postać. I drugie zadanie, bardzo ważne, ono tak naprawdę przesądzi o wygranej. Należy napisać, opisać jakąś sytuację z życia wziętą czy zasłyszaną, która pasuje do następujących określeń. Pięta Achillesa, koń trojański, puszka Pandory, syzyfowa praca, czy nić Ariadny. Można ująć wszystkie w swoim opisie, można też wybrać jedną. Szczegóły zabawy i formularze, w które wpisujemy odpowiedzi, na naszej stronie rmfclassic.pl. Tam też zobaczycie, co przygotowaliśmy w konkursowym rogu obfitości, który trafi do zwyciężczyni bądź zwycięzcy. Powodzenia i słyszymy się i spacerujemy ścieżką dźwiękową RMF Classic.

0: obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowid. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
4: How good is that?
3: Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

0: Ukraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Po reklamie.

Za kwadrans 12, muzyczne światy RMF Classic otwarte. Będzie muzyka Bartosza Hajdeckiego, fragment ścieżki dźwiękowej filmu Chce się żyć i fragment Karnawału zwierząt Camila Saint-Saensa, a teraz Billy Joel i Piano Man, a ta piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej serialu The Boys.

Chce się żyć. To tytuł filmu, z którego pochodzi ta muzyka. Autorem ścieżki dźwiękowej jest znany tu w RMF Classic wśród słuchaczy kompozytor Bartosz Hajdecki. Za 7 minut 12 w samo południe najważniejsze fakty. Potem powędrujemy ścieżką dźwiękową, filmową wśród takich tytułów jak Wabank, Forrest Gump czy Skarb Narodów na skraju historii. Teraz Akwarium z Karnawału Zwierząt Kamila Saint-Saensa, New Philharmonia Orchestra.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do -40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic w samo południe. Czas na najważniejsze fakty, a przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
1: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte chwali Polskę w Ankarze na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego od niemal 2 godzin. Za zamkniętymi drzwiami rozmawiają prezydenci i premierzy państw członkowskich Sojuszu. Efekty ich spotkania poznamy wkrótce, ale jeszcze przed wejściem na posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej głos zabrał m.in. sekretarz generalny Sojuszu. Podkreślał, że jesteśmy krajem, który bardzo mocno inwestuje w swoje siły zbrojne. W zasadzie osiągnęliście już wszystkie cele, reformujecie swoje siły zbrojne, wiecie, że Stany Zjednoczone są silnie zaangażowane w sprawy Polski. Słyszeliśmy to od każdego ważnego amerykańskiego polityka, ale oczywiście musimy dbać o to, byśmy byli jak najsilniejsi. Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się w Ankarze z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Na wczoraj późnym wieczorem rozmawiał w wąskim gronie szefów dyplomacji Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Mieli wspólnie ustalić, że kraje Europy Południowej i Wschodniej powinny być reprezentowane w zwiększaniu zdolności regionu do obrony. Mówili też o koniecznej gotowości na rosyjskie prowokacje. 94% z języka polskiego, 86% z matematyki, 95% z języka angielskiego. Tak wyglądają wyniki tegorocznych matur na poziomie podstawowym. Egzamin zdało ponad 81% abiturientów. Młodzi ludzie już mogą odbierać w szkołach świadectwa dojrzałości. Reakcje przed liceum Hoffmanowej przy ulicy Chorzej w Warszawie sprawdzała nasza reporterka.
2: No ja się popłakałam ze szczęścia, no nie wiem jak Franek, ale...
3: No euforia, no.
2: No tak średnio, ale nie było też tragedii, lepiej niż obstawiałam.
4: Podstawowego angielskiego mam 100%, a tak poza tym z tych rozszerzeń, które mi są potrzebne, to mam 92% z chemii.
5: No to pięknie.
4: Dziękuję bardzo.
1: Usłyszała Magdalena Greinert. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów podstawówek i w przedszkolach jeszcze dziś może trafić na biurko prezydenta. W piątek uchwalone przez Sejm przepisy jednogłośnie poparła Senacka Komisja Edukacji. Dziś ma się nimi zająć Senat.
6: Poznaj fakty.
1: Uwaga kierowcy, są poważne utrudnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa. Na wysokości węzła Tynieckiego zderzyły się 4 samochody. Nie ma na razie informacji o poszkodowanych. W tej chwili zablokowany jest jednak jeden pas jezdni A4 w stronę Rzeszowa. Korek zaczyna się już na wysokości lotniska w Balicach. Dopiero w listopadzie zakończy się przebudowa m.in. ulic Złotej i Zgody w Warszawie, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Inwestycja ma kosztować prawie 70 milionów złotych. Dawną ulicę Złotą i tamtejszy przejazd podziemny zastąpił skwer z deptakiem i fontanną.
7: Teraz się dużo nacisku kładzie na to, żeby jednak tą zieleń, żeby odbetonować właśnie, odgruzować. I uważam, że to jest jak najbardziej miłe dla oka i dla rodzin.
8: Jak się pani podoba ta nowa ulica Złota?
9: Bardzo mi się podoba to, że jest dużo zieleni, generalnie jest ta ulica bardzo fajnie przeobrażona. Według mnie to po prostu świeżej wygląda i tyle.
8: A pamięta pani, jak to wyglądało wcześniej?
9: Tak, pamiętam. Podziemny parking. Generalnie to była taka betonoza.
10: Wiem, że dla ludzi, którzy codziennie dojeżdżają samochodem do pracy na przykład, takie zmiany są utrudniają życie po prostu, ale no to dla mnie odpowiedź na to powinna brzmieć lepszy zbiorkom, a nie więcej ulic i szersze ulice.
1: Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Jakub Rybski. Jeszcze w wakacje miasto planuje uruchomić fontanny i otworzyć przejście na wysokości ulicy Sienkiewicza.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: A co my tutaj dzisiaj mamy? Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części oraz w centrum kraju. Na północnym wschodzie możliwe burze. Około 18 stopni w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich, 23 stopnie w zachodniej części kraju.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Lato pełne podróży z RMF Classic.
13: My name is Alberto Iglesias.
14: My name is Diego Navarro.
15: Salute, hello to all my Polish friends.
16: Oh, and I am Antonio Banderas.
17: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Malcolm Arnold. Na ścieżce dźwiękowej RMF Classic, 12 minut po 12, jak słychać, raźnym krokiem idziemy i mamy już kolejny przystanek na naszej filmowej mapie Polski, którą tworzymy razem z wami, drodzy słuchacze RMF Classic. Otóż w środę 15 lipca odwiedzimy Łódź, jakżeby inaczej, Hollywood, miasto znane z kadrów takich filmów jak Ucieczka z kina Wolność, Ida, Ziemia obiecana, Wabank, Przypadek, Daleko od szosy, Kariera Nikodema Dyzmy. Wszystkich chętnych zapraszamy 15 lipca. Bądźcie z nami o 10 na rynku włókniarek łódzkich. To właśnie w tych okolicach kręcono kultową Ziemię obiecaną. Tam będziemy my, mobilne studio RMF Classic, i z tego miejsca nadawać będziemy program. Plenerowe studio, będą leżaki, będą wyjątkowi goście, będą wakacyjne konkursy. Będzie Dariusz Stańczuk, który poprowadzi ten program w Łodzi. Wydarzenia znajdziecie na bieżąco w naszych mediach społecznościowych. Przypominam, że razem tworzymy filmową mapę Polski. To wy, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, zgłaszacie miejsca, o których wiecie, że kręcono filmy czy seriale, i echo tamtych zdarzeń wciąż jest silne i żyje w pamięci. Zgłaszajcie kolejne miejsca. Po Toruniu mamy Łódź, ale to oczywiście nie wszystko. Zgłoszenia przesyłajcie przez naszą stronę. Wszystkie szczegóły na rmfclassic.pl.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
0: Czyli 15 lipca widzimy się i słyszymy w Łodzi. A teraz Wabank. Kadry z tego filmu tam właśnie były kręcone. Muzyka Henryk Kuźniak.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Absolutnie ikoniczne nagranie. Jan Sebastian Bach i Glenn Gould. Trzy koncerty. Nagrania z 1958 i 1967 roku. Płyta CBS.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale.
5: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
4: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
5: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
4: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Zjazdu na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
11: A ekstra pensja od Lotto będzie ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Po reklamie.

25 minut po 12, kolejna część spaceru ścieżką dźwiękową RMF Classic wśród filmowych tytułów takich jak Naga broń, wersja 2025, Iron Heart, 40-latek, a już teraz na ścieżce dźwiękowej RMF Classic Allegro z koncertu G-moll na skrzypce, dwa flety proste, trzy oboje i fagot Vivaldiego, Europa Galante i Fabio Biondi.

0: Za 27 minut 13 to jest RMF Classic, a my od poniedziałku do piątku zadajemy wam następujące pytanie.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: Kim był albo kim była bohaterka, bohater mitologii greckiej od poniedziałku do piątku? Inna postać do rozszyfrowania dziś. Syn Zeusa, pogromca Meduzy, najstraszniejszej z trzech gorgon. Jej spojrzenie zamieniało patrzącego w kamień. I jemu się udało zgładzić Meduzę, ale z pomocą bogów. Sam by tego nie dokonał. Skrzydlate sandały dostał od Hermesa, hełm niewidzialności od Hadesa, a błyszczącą tarczę od Ateny. I ta tarcza odegrała istotną rolę w tym pojedynku na spojrzenia. A wracając z akcji, przelatując akurat nad Etiopią, uratował Andromedę, którą następnie poślubił. Na ślubie nie obyło się bez incydentów, bo pojawił się dawny narzeczony Andromedy, ale nie pobawił się długo, bo nasz bohater z kamienną twarzą zamienił go w kamień. Kim jest jego imię? Wpisujcie w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka zabawy, wakacje z mitami. Zwróćcie uwagę na róg obfitości, który czeka na zwyciężczynię bądź zwycięzcę, i na drugie zadanie. Bardzo ważne, bo przesądzi o wygranej. Jesteście znakomitymi znawcami mitologii greckiej, więc odpowiedzi na pytanie numer jeden niemal w 100% są prawidłowe. Zwróćcie więc uwagę na zadanie numer dwa, tak aby nas zaskoczyć i zdobyć róg obfitości. Szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka wakacje z mitami. Tam zapraszam w sprawie odpowiedzi.
1: Wakacje z mitami.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami Psiego Patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
0: Po reklamie.

Walc Brahmsa, Toruńska Orkiestra Kameralna i Jerzy Salwarowski. Za 10 minut 13, o 13 najważniejsze fakty. Na fakty zaprasza Grzegorz Jasiński. Natomiast Tina Turner za chwileczkę zaśpiewa We Don't Need Another Hero. Może i tak, ale pewien heros przyda nam się w finale wakacji z mitami naszej konkursowej zabawy. Finał o 14.30, a wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Kolejne tropy wkrótce. Teraz Tina. Ta piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej takiego tytułu: Mad Max 3 pod kopułą gromu.

0: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic, zapraszamy. Minęła 13, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
13: Na początek informacja sprzed chwili. Parlament Europejski po raz pierwszy skrytykował w raporcie o drodze Ukrainy do Unii Europejskiej decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Eurodeputowani uznali ten krok za niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację oraz wyraz lekceważenia polskiej wrażliwości i żałoby, przypominając o niezłomnym wsparciu, jakiego Polska udziela Ukrainie w wojnie z Rosją. Eurodeputowani przegłosowali poprawkę zgłoszoną w tej sprawie przez europosła Koalicji Obywatelskiej Andrzeja Halickiego. Polska jest tymczasem w grupie 9 państw Unii Europejskiej, które chcą, by Ukraina mogła za unijne pieniądze kupować w USA uzbrojenie, w tym pociski do systemów Patriot. Dodajmy, chodzi o unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 miliardów euro.
14: Ministrowie obrony 9 państw, w tym Władysław Kosiniak-Kamysz, przekonują, że europejski przemysł nie jest dzisiaj w stanie szybko dostarczyć Ukrainie potrzebnego uzbrojenia, w tym pocisków do systemów Patriot. Dlatego apelują do Komisji Europejskiej o szersze stosowanie wyjątków od zasady Made in Europe, zgodnie z którą broń kupowana za unijne pieniądze powinna pochodzić głównie z Unii. Ich zdaniem szybka zgoda Komisji Europejskiej pozwoli Ukrainie kupować amerykańskie uzbrojenie z unijnej pożyczki. Jak napisali ministrowie, pozwoli to Ukrainie kontynuować walkę i chronić życie ludzkie.
13: Relacjonuje korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. W Ministerstwie Zdrowia powinna rozpoczynać się konferencja prasowa, w trakcie której poznamy znamy szczegóły rządowego planu na reformę systemu ochrony zdrowia. Jakie oczekiwania stawiają szefowej resortu Jolancie Sobierańskiej-Grędzie politycy, to w Sejmie sprawdzał nasz reporter.
15: To między innymi kwestia dotycząca wynagrodzeń lekarzy, po tym jak na jaw wyszły gigantyczne zarobki radnego Koalicji Obywatelskiej, który pracował w kilku placówkach naraz i zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ciągu roku. System wymaga głębokiej korekty.
16: Jednocześnie musimy jakoś zracjonalizować system zarządzania tymi pieniędzmi, jeśli chodzi o kwestie wynagrodzeń lekarzy.
15: Mówiła Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej. Pozostali koalicjanci podkreślają, że przeprowadzenie reformy będzie bardzo trudnym zadaniem.
17: Niektórych rzeczy nie da się wprowadzić w kilkanaście miesięcy, natomiast no, powinno to być tak podzielone. Czyli co chcemy zrobić w ciągu kilkunastu miesięcy i co widzimy na końcu zmian systemowych. Jaki system pod względem finansowania, pod względem zasad pracy personelu.
15: Usłyszałem od byłego wiceministra zdrowia, senatora Lewicy Wojciecha Koniecznego.
13: A cytował reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
18: Popołudniowe fakty RMF Classic.
13: Od wczoraj ciągle jesteśmy w stresie, mówią nam przedsiębiorcy z plaży w Krynicy Morskiej. Wciąż wieje tam bardzo silny wiatr o prędkości osiągającej w porywach nawet 90 km na godzinę. Na miejscu jest nasz reporter.
19: W tym miejscu przedsiębiorcy zdążyli się przygotować, ustawili zaporę z worków z piaskiem, z big bagów. Morze jest rozbujane, fale mają nawet kilka metrów wysokości.
20: Przygotowywaliśmy to wczoraj od rana, broniąc się od żywiołu, jakim jest morze nasze. Jeszcze miejscami właśnie morze się wdziera tutaj do nas. Mam nadzieję, że to już ostatnie minuty pokażą, już będziemy mogli się brać za sprzątanie.
19: Przyznaje Karolina Przybyszewska z jednego z barów na plaży, jak mówi, od 14 lat prowadzą tu biznes, a jeszcze nigdy w życiu nie widzieli takiego sztormu. Jest tu spora grupa osób, która przyszła zobaczyć tę wyjątkową pogodę, tę siłę morza.
21: Takie sztormy latem się nie zdarzają generalnie.
22: Pięknie, niepowtarzalne.
23: Siła, tutaj widzimy, jak walczą wszyscy.
19: Według synoptyków w najbliższych godzinach wiatr ma już słabnąć, a jak na razie fale cały czas są bardzo wysokie.
13: Relacjonuje z Krynicy Morskiej nasz reporter Stanisław Pawłowski.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Polska pod wpływem niżu, płynie chłodna polarna, ma morska masa powietrza. Ciśnienie w południe wyniosło 994 hektopaskale, zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz na północnym wschodzie, możliwe burze, maksymalnie 23 stopnie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
25: Lato mistrzów muzyki filmowej. Tylko w RMF Classic.
26: Hi, this is James Newton Howard.
27: This is Daniel Pemberton.
28: Justin Hurwitz.
29: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
18: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: dużego wpadło.
1: Kupon!
2: W Polomarkecie.
3: Do Polopo.
4: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Polo.

Mowa z serialowego Ringu będzie odpowiedź na słynny film Dom Gucci. Film Ridleya Scotta, w którym zagrali, pewnie pamiętacie, Lady Gaga i Adam Driver. Otóż powstaje serial Gucci Game Over. To ma być włoska odpowiedź na głośny film Ridleya Scotta. Film, który krytykowany był przez członków rodziny Gucci'ch. Zarzucali twórcom filmowym liczne nieścisłości, dość swobodne podejście do faktów. Serialowi twórcy podkreślają, że Gucci Game Over przedstawi losy słynnego rodzinnego imperium modowego zgodnie z faktami, a historia zostanie opowiedziana z kilku perspektyw. Właśnie opublikowano pierwsze zdjęcia z serialu o rodzinie Gucci'ch. Na serialową premierę pewnie trzeba będzie trochę poczekać i pewnie po wakacjach opowie wam o niej Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, nasza przewodniczka po serialowym uniwersum. A uniwersum jest na wakacjach i przybrało nazwę Uniwersum Sentymenty. I w lipcu i sierpniu Katarzyna Czajka-Kominiarczuk opowiada wam o kultowych, popularnych niegdyś serialach sprzed ery streamingu, takich jak Podróż za jeden uśmiech, Dynastia, Niewolnica Izaury, czy Wakacje z duchami. A my serialową i filmową ścieżką dźwiękową nieustannie kroczymy, choć teraz będzie to muzyka z filmu Władcy Wszechświata 2026 i duet Daniel Pemberton i Brian May.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata...
2: Coś dużego wpadło.
3: Kupon!
4: W Polomarkecie.
5: Do Polopo.
6: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99.
7: Polomarket. Mój ulubiony.
8: Podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
9: Reklama.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
16: Citroen.
17: Po reklamie.

0: One z organ, kompozycja Józefa Strausa, grali filharmonicy wiedeńscy, muzyków prowadził Lorin Mazel, a nas ścieżka dźwiękowa i konkursowa prowadzi na Olimp.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.
0: Ostatni trop przed finałem w sprawie naszego bohatera. Naszej gwiazdy. Słowo gwiazda w jego przypadku nie jest przypadkowe. Przypomnę niewtajemniczonym, że poszukujemy pewnego greckiego bohatera rodem z mitologii greckiej. Jego imię ukryte w podpowiedziach, a należy je wpisać w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl i rozprawić się z drugim zadaniem. Wróćmy do bohatera. Jego imię oznacza mściciel, jest pradziadkiem Heraklesa. Jest synem Zeusa, mężem Andromedy, pogromcą Meduzy. To w reporterskim skrócie. Bogowie po śmierci przemienili go w gwiazdozbiór. I tak sobie błyszczy nad naszymi głowami do dziś. Jego gwiazdozbiór to konstelacja jesienna, jedna z większych na niebie północnym. Uplasował się na 24. miejscu na liście 88 konstelacji uznawanych przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Jak go odnaleźć? Wskazówką na nocnym niebie może być charakterystyczny kształt litery Y. A jak go odnajdziecie, to wpisujcie imię w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Zakładka zabawy Wakacje z mitami czeka zadanie numer 2, które przesądzi o wygranej i róg obfitości, który można sobie obejrzeć, gdyż zdjęcie zamieściliśmy na stronie. Finał za godzinę. Powodzenia.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacji.

0: reklama.
1: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
0: Po reklamie.

Ottorino Respighi, Kukułka, Suity Ptaki, grała Orkiestra Kameralna Świętego Pawła, to jest RMF Classic za 10 minut 14. Ptaszki ćwierkają, że o 14 ostatnie dziś wydanie najważniejszych faktów. Grzegorz Jasiński przypomni, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Gier Wideo. Co nas ciągnie do gier? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Teraz Whitney Houston, która zaśpiewała i zagrała w filmie Bodyguard.

0: reklama.
1: Wzgórze szumieniczne w sercu Wałbrzycha. Blady świt, splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
3: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
3: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
5: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Po reklamie.
9: Minęła 14, to jest RMF Classic, ostatnie dziś wydanie najważniejszych faktów, a przy mikrofonie od samego rana Grzegorz Jasiński.
10: Porządkowanie systemu i cyfryzacja, równy i transparentny dostęp do opieki zdrowotnej, poprawa jakości leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. To główne założenia reformy systemu ochrony zdrowia, który zapowiedziała minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Zapowiadane są maksymalne poziomy wynagrodzeń dla lekarzy, jak i maksymalne wydatki na wynagrodzenia w podmiotach finansowanych z NFZ. Lekarz nie będzie mógł zarobić więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy. Medycy będą zobowiązani do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli ktoś będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę pracodawcy. Co do samych pacjentów, nic nowego nie usłyszeliśmy, prócz kwestii dotyczącej programu e-rejestracja.
11: Do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca również 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe.
10: Zapowiadała minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Polska jest tu postrzegana jako modelowy sojusznik, powiedział przed chwilą na szczycie NATO w Ankarze wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Wicepremier ujawnił, że rozmawiał m.in. ze swym ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybichą, m.in. o ostatniej wypowiedzi szefa biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanowa, który powiedział, że Ukraina nie przyjmie ultimatum od nikogo na tym świecie.
12: Lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła.
10: Podkreślał szef polskiej dyplomacji.
13: RMF Classic. Poznaj fakty.
10: Kolejny obóz harcerski ewakuowany w związku z silnym wiatrem, jak informuje Straż Pożarna, przed południem obozowisko prewencyjnie opuściło 19 dzieci i 5 opiekunów w Rucianem Nidzie na Mazurach. Wszyscy znaleźli schronienie w pobliskiej przykościelnej świetlicy. W województwie warmińsko-mazurskim ewakuowano w sumie 2 obozy harcerskie, na Pomorzu 15. Turyści w Tatrach nie przestraszyli się złej pogody, mimo że rano lało, a temperatura na Kasprowym Wierchu spadła do zaledwie plus 3 stopni i zapowiadane są nawet opady śniegu. Chętnych do wycieczek nie brakuje.
14: Jest bardzo okej, pogoda jest idealna, nawet z tego względu, że właśnie że nie jest gorąco, jak było tydzień do tyłu. A proszę spojrzeć dzisiaj, no świeci słoneczko, jest piękna, uważam, pogoda, a do chodzenia tym bardziej.
0: Nie ma dzikiej pogody, trzeba korzystać, ile można.
15: No ale też zapowiadają, że śnieg górą sypnie.
0: No oby, będzie pięknie wyglądało.
16: Piękna pogoda, my aż żałujemy, że dzisiaj musimy wieczorem do domu wracać. Trochę popadało, wczoraj zmokliśmy do ostatniej suchej nitki, ale dzisiaj już z powrotem.
17: Grunt, ruszać się, spacer, oddech, ćwiczyć, podziwiać przyrodę.
15: Czyli jak ktoś chce, to sobie poradzi z tą pogodą,
17: oczywiście,
15: tak?
17: Oczywiście, jak najbardziej.
10: Usłyszał nasz reporter Maciej Pałachicki. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gier Wideo. To święto wszystkich graczy, ale też twórców, grafików, scenarzystów, wszystkich osób, dzięki którym rozwija się ta branża. A za co tak naprawdę lubimy te gry?
18: Pozwalają się wychillować po dniu nauki, po dniu pracy. Są też narzędziem do integracji. Z wieloma przyjaciółmi grałem.
19: Jeżeli ludzie grają z osobami z zagranicy na przykład, to szkolą język i to widać. I ci, którzy grają w gry komputerowe z osobami z zagranicy, naprawdę świetnie łapią język angielski.
20: Można fajnie spędzić czas po prostu grając w gry.
21: Ma pan jakieś swoje ulubione gry?
18: Cyberpunk. Uwielbiam. Zbieram się do trzeciego przejścia i też bardzo lubię Stellaris.
10: Mówili reporterowi RMF FM Jakubowi Rybskiemu mieszkańcy Warszawy.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Deszcze przelotne, głównie we wschodniej części kraju oraz w centrum, na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna 22 stopnie w zachodniej części kraju. Jutro zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Mogą być deszcze, mogą być burze, 22 stopnie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
24: Tu Kuba Badach.
25: Z tej strony Łukasz Elucy-Rostkowski.
26: Jakub Józef Orliński.
27: Aleksander Dębicz.
26: Pozdrawiamy słuchaczy
27: RMF Classic.

0: I tak brzmi filmowa Kraina Wiecznego Szczęścia. 13 minut po 14 RMF Classic. Wakacje z mitami przed finałem, ale teraz pójdziemy na Olimp po czerwonym dywanie.
1: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
2: Życie z klasą w RMF Classic. Krzyk mody.
0: Premiera Odysei w reżyserii Christophera Nolana, jak powtarzamy to często, 17 lipca. I wiecie z pewnością, że czekamy na ten film z niecierpliwością, stąd też nasze konkursowe wakacje z mitami. Za chwilę finał. Recenzje po pierwszych pokazach są obiecujące. Zobaczymy. Czy Odyseja sprawi, że chętniej będziemy zaglądać do świata mitów, czytać Homera? Zobaczymy. Tymczasem Odyseja wywołała prawdziwą fascynację antykiem w świecie mody. Tutaj prym wiedzie Zendaya, gwiazda obsady, której kreacje na premierach przykuwają oko. Podczas londyńskiej premiery gwiazda zaprezentowała się naprawdę zjawiskowo, posągowo, niczym grecka rzeźba w sukni i w gorsecie, który tę rzeźbę przypominał. Później przebrała się w zwiewną sukienkę, trochę tunika to była, z motywem przypominającym liście laurowe na piersi. Aktorka wciela się w postać Ateny. Jak podkreśla w wywiadach, kluczem do rozgryzienia tej roli nie była boskość Ateny, ale jej człowieczeństwo. Poza tym, jak mówiła, nie musiałam robić wiele, by podążać za pięknym materiałem, który już na mnie czekał. W nawiązującej do Ateny, bogini mądrości i wojny, sukni pojawiła się też na innym z czerwonych dywanów. To była biała suknia na wzór greckiej bogini i imponujące złote kolczyki. Naprawdę bosko. Czy to samo powiemy wychodząc z kina? Zobaczymy. Premiera 17 lipca.
1: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Leść region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Łodzi, gdzie powstały takie filmy jak Ziemia Obiecana, Kariera Nikodemadyzmy i Krzyżacy.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 15 lipca po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
8: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
15: Ale etykieta musi być.
14: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
18: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Po reklamie.
19: RMF Classic. Wycisza emocje.

0: karnawał w Paryżu, galop Johanna Strausa I. 14.30 i tak galopem, spacerkiem, generalnie ścieżką dźwiękową RMF Classic dotarliśmy do finału.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.
0: A kto był gwiazdą mitologii greckiej i konkursowej? Perseusz. W gwiazdozbiorze bogów, bogiń i herosów postać wyjątkowa, ukryty dziś w zagadce, rozszyfrowany niemalże ze 100% pewnością przez słuchaczki i słuchacze RMF Classic. A kto jest gwiazdą i finalistą bądź finalistką dzisiejszych konkursowych prac syzyfowych? Tak niektórzy piszą, że grają, a bogowie z kopca kościuszki nic. No jak to nic? Codziennie ktoś wygrywa, ale zwycięzca, zwyciężczyni może być tylko jeden, jedna. Jednak proszę nie ustawać w pracach konkursowych, nawet jeśli wydają się na pierwszy rzut oka syzyfowe. A dziś pan Przemek zwycięża i jest naszym finalistą. Wzruszył nas naprawdę swoją relacją z synem i piłką nożną. Napisał tak: kilka dni temu otworzyłem puszkę Pandory. Zachęciłem syna, aby obejrzał ze mną mecz Portugalia-Hiszpania. Jestem wielkim fanem, pisze pan Przemek, Cristiano Ronaldo. Syn trochę marudził, bo nie przepada za sportem, ale zgodził się. Wytłumaczyłem mu, jakie to dla mnie ważne i jak takie wspólne oglądanie wzmacnia więź ojciec-syn. To nie był dobry mecz. Przeżyłem porażkę Portugalii bardziej niż wypada dorosłemu człowiekowi, przyznał się pan Przemek. Za to syn zakochał się w hiszpańskiej reprezentacji. Nagle chce, żeby zdobyła tytuł mistrza świata i prosi, żebym oglądał z nim kolejne mecze. Powiedziałem, że to dla mnie trudne. Moje serduszko jest zranione. To był ostatni mundial Ronaldo i do tego nie w najlepszym stylu. Ale syn tłumaczy mi, że to dla niego bardzo ważne i że to wzmocni więź. Ojciec, syn, napisał pan Przemek. Panie Przemku, bardzo dziękujemy za ten opis. Gratulujemy wygranej. Róg obfitości czeka i wkrótce zostanie wysłany pocztą. W tymże rogu wydanie mitologii Jana Parandowskiego, oryginalne greckie słodycze na osłodę tej mundialowej porażki, a także wakacyjne upominki, przydatne bardzo w podróżach i nie tylko, z logo RMF Classic. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi i opowieści. Zapraszam jutro. Wakacje z mitami będą kontynuowane, a ruszymy po godzinie 11.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: Teraz ścieżką dźwiękową prowadzi nas Aleksander, a tak naprawdę Vangelis, który napisał muzykę do filmu Aleksander.

0: reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
1: Na zysk?
7: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
1: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
7: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
1: W takim razie kieruj mnie na zysk.
8: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
10: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.

I czas na finał dzisiejszej edycji Zabawy Wakacje z mitami. Olimp zdobyty, róg obfitości przyznany. Czy to była syzyfowa praca? Myślę, że nie. Jednego jestem wszak pewna. Mitologia grecka to nie jest pięta Achillesa. Słuchaczek i słuchacze RMF Classic. Kolejna zagadka w przygotowaniu. Zapraszam jutro po godzinie 11. Tymczasem kierunek lato w tym kierunku prowadzi nas po 14 Natalia Grzeszczyk. A ja pięknie dziękuję i do usłyszenia. Dużo uśmiechu i słońca życzę.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
14: Prognoza pogody w RMF Classic.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części oraz w centrum kraju. Na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 12. Na Podlasiu około 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich do 22 stopni Celsjusza w zachodniej części Polski.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
18: Ja cały czas słucham, już nie tylko pod prysznicem. Magda Cielecka.
19: Pozdrawiam, Ania Rusowicz.
20: Zapraszam do RMF Classic, Grzegorz Markowski, Perfekt.
14: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

polecamy, polecamy. rmfclassic.pl. Poza tym mnóstwo najpiękniejszej muzyki też przed nami. Teraz opowieści z Narni. Lew, czarownica i stara szafa. Harry Gregson-Williams przejmuje naszą antenę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Heliosku.
2: Coś dużego wpadło.
3: Kupon!
4: W Polomarkecie.
5: Do Polopo.
6: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99.
7: Polomarket. Mój ulubiony.
8: Do usłyszenia już jutro po 11:00.
0: Reklama.
8: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
9: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
8: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
9: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
8: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
14: A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
17: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
18: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
19: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.

na upalne popołudnie. Relaksująca muzyka w RMF Classic.

0: Antonio Vivaldi i Allegro Molto z koncertu fletowego C-dur, wcześniej taniec łabędzi z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. W wakacje niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa, mają przerwę, ale redaktor Andrus wraca co tydzień z nowym wakacyjnym felietonem. Premiera każdego odcinka w poniedziałkowej porannej audycji na antenie RMF Classic, a w środy przypominamy.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Artura Andrusa.
2: Odcinek drugi. Żargoń. Na terenach polskich profesja ta pojawiła się w drugiej połowie XVI wieku. Każde miasto, lokowane na prawie niemieckim, powoływało swojego żargonia. Był wybierany spośród młodych mężczyzn charakteryzujących się wysokim wzrostem i niską potliwością. Żargoń, jak sama nazwa wskazuje, w okresie letnim zajmował się minimalizowaniem skutków upału. Gonił żar. Chodził po mieście z glinianym dzbanem pełnym wody i w szczególnie gorące dni skrapiał nią przechodniów. Zarówno wynagrodzenie żargonia, jak i koszty sprzętu oraz potrzebnej do schładzania wody pokrywane były z miejskiej kasy. Inaczej jednak funkcjonowało to w miastach królewskich, inaczej w kościelnych, jeszcze inaczej w prywatnych. Najmniej dofinansowani byli żargonie w miastach prywatnych. Średniowieczna szlachta i magnateria niechętnie wydawały pieniądze na usługi żargońskie, stąd prace te wykonywali często przypadkowi i nieprzygotowani odpowiednio ludzie. Znany jest przypadek żargonia z Szydłowca, na którego skarżono się właścicielom miasta, że skrapia amatorsko, bo z zawodu jest bartnikiem. Początków żargoństwa w Europie należy się doszukiwać we Francji, dokładniej w Burgundii. Zresztą spolonizowana nazwa tego zawodu pochodzi właśnie z języka francuskiego. Powstała z połączenia słowa żar, czyli dzban gliniany, i końcówki nazwy Burgoni. Jednym z pierwszych żargoni zarejestrowanych w dokumentach Rady Miasta, Dijon, był niejaki Jacques Fréret. Jego postać i dźwięki uderzenia w gliniany dzban podczas żargonienia zostały uwiecznione w dziecięcej piosence, zaczynającej się od słów Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne le matine, ding-dang-dong. Z większości miast Europy żargonie zniknęli w czasach rewolucji przemysłowej. Głównie z powodu skonstruowania w Anglii w roku 1774 maszyny parowej, która miała chłodzić. Wprawdzie nie chłodziła, ale skoro skonstruowano, to etaty żargoni w strukturach miast zlikwidowano, a na ich miejsce zatrudniono wicemerów, wiceburmistrzów i wiceprezydentów. Dzisiaj ruch żargoński odradza się, z tym, że żargoń nie musi być już wysoki i mało się pocić. Wystarczy, że potrafi na betonowym rynku miasta podłączyć kurtynę wodną. Polskie tradycje żargońskie najbardziej rozwinęły się w okolicach dzisiejszego powiatu żywieckiego. W latach 20. i 30. XX wieku to stamtąd pochodził co drugi polski żargoń i dlatego jedna z tamtejszych wsi nosi nazwę Zwardoń.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: Ogłoszenie RMF.
1: Coś dużego wpadło.
2: Kupon!
3: W Polomarkecie.
4: Do Polopo.
5: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99.
6: Polomarket. Mój ulubiony.
7: Za chwilę w RMF Classic fragment muzyki Ogni Sztucznych Jerzego, Fryderyka Händla, Le Concert de Nation i Jordi Savall. Najpierw humoreska, opus 101, numer 7 Antonina Dworzaka. Grają Jojo Ma, Itzhak Perlman, towarzyszy Bostońska Orkiestra Symfoniczna, a prowadzi wszystkich Seiji Ozawa.

0: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
1: Stołeczny Teatr Kamienica zaprasza do siebie w wakacje. Twórcy tego teatru podkreślają, przed nami wyjątkowy wakacyjny sezon, w którym lato mieni się różnymi kolorami, a jego wspólnym mianownikiem pozostaje niezmiennie adres Aleja Solidarności 93. Na boku Opiekunka na zabój, Gra o dom czy Widelec w głowie to tylko niektóre z letnich propozycji z udziałem takich gwiazd jak Mikołaj Rozmerski, Dorota Chotecka, Daria Widawska, Michał Czerny, Elżbieta Jarosik, Ewa Gawryluk czy Marcin Korcz. Szczegóły letniego repertuaru Teatru Kamienica w Warszawie znajdziecie na stronie tego teatru. A na antenie RMF Classic Michael Jackson i Billie Jean.

0: reklama.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
5: Uczę się włoskiego.
4: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Prognoza pogody w RMF Classic.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części kraju oraz w centrum. Na północnym wschodzie możliwe również burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 12 na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich do 22 stopni Celsjusza na termometrach w zachodniej części Polski.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Lato jak z filmu, tylko w RMF Classic.
18: Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy RMF Classic. Michał Żebrowski.
19: Maciej Sztur.
20: Robert Więckiewicz.
21: Tomek Szymszajner.
22: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Minda i słuchaczy oczywiście też.
23: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Ogniem i Mieczem i to się świetnie składa, bo w dużej mierze jej dotyczyć będzie kolejna zapowiedź na naszej antenie.
1: Kierunek Lato w RMF Classic. Biletomat.
0: Już w tę sobotę, 11 lipca o godzinie 19 na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie w ramach 26 ogrodów muzycznych odbędzie się wieczór z muzyką jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów, Krzesimira Dębskiego, twórcy niezapomnianych ścieżek dźwiękowych do filmów i seriali, które od lat poruszają miliony widzów. W programie znajdą się utwory z produkcji, które poruszają wyobraźnię oczywiście i to jak, między innymi Ogniem i Mieczem, Stara Baśń, W pustyni i w puszczy 1920, Bitwa warszawska. Będą też muzyczne niespodzianki z innych realizacji Krzesimira Dębskiego. Ogniem i muzyką filmowe światy Krzesimira Dębskiego w tę sobotę o godzinie 19 na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Jeżeli chcielibyście się znaleźć na tym koncercie, to mamy dla Was teraz kilka podwójnych zaproszeń. Adres w ich sprawie do dyspozycji to redakcja@rmfclassic.pl. redakcja@rmfclassic.pl. Ogniem i muzyką filmowe światy Krzesimira Dębskiego 11 lipca o 19 w Warszawie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Absolutnie ikoniczne nagranie. Jan Sebastian Bach i Glenn Gould. Trzy koncerty. Nagrania z 1958 i 1967 roku. Płyta CBS.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Po

0: Arbuz ze skrzyni? Złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
1: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Blisko 500 000 widzów, 6 zrealizowanych produkcji, 10 lat obecności na teatralnej mapie stolicy i niezliczone letnie wieczory spędzone pod gołym niebem. Szekspir w parku wraca do Wilanowa z jubileuszową edycją, prezentując dwie komedie mistrza ze Stratfortu. Komedię Omyłek i Wieczór Trzech Króli. Premiera tego sezonu miała odbyć się wczoraj, no niestety pogoda pokrzyżowała trochę plany, ale nie przejmujemy się tym, bo do sierpnia będzie można się w Wilanowie z Szekspirem spotkać. My na pewno jeszcze więcej o tym przedsięwzięciu, o jego szczegółach opowiemy Wam na naszej antenie. Póki co odsyłam na naszą stronę rmfclassic.pl do zakładki Polecamy, a antenę przejmują Butch Cassidy i Sundance Kid.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.

0: Echo z Karaibów. RMF Classic prezentuje opowieści o słynnych piratach.
1: Anne Bonny, nieustraszona irlandzka piratka, łamała konwencje swojego czasu. Razem z Calico Jackiem tworzyli niezapomniany duet, który trząsł morzami między 1718 a 1720 rokiem. Anne Bonny to jedna z najbardziej fascynujących i zagadkowych postaci złotej ery piractwa, a ta złota era przypadała na przełom XVII i XVIII wieku. Podobno była nieślubną córką zamożnego irlandzkiego prawnika Williama Cormaca oraz jego pokojówki. Aby uniknąć skandalu w Irlandii, ojciec przebrał małą Anne za chłopca i przedstawiał ją jako syna swojego klienta. Ostatecznie cała rodzina uciekła do Ameryki, gdzie ojciec dorobił się sporego majątku na plantacjach. Od najmłodszych lat krążyły o Anne legendy dotyczące jej temperamentu. Podobno jako nastolatka tak bardzo wściekła się na służącą, która ją uraziła, że dźgnęła ją nożem kuchennym. A kiedy ojciec wydziedziczył ją za wyjście za mąż za ubogiego marynarza Jamesa Bonniego, Anne w odwecie podobno podpaliła plantację ojca. Po ucieczce na Bahamy Anne porzuciła męża dla słynnego pirata Calico Jacka Rackhama. Na jego statku poznała innego pirata, który niesamowicie ją intrygował. Gdy Anne spróbowała go uwieść, okazało się, że ów pirat to w rzeczywistości druga kobieta w przebraniu, Mary Read. Obie kobiety szybko stały się najbliższymi sojuszniczkami, a Calico Jack, początkowo zazdrosny o nowego kamrata, zaakceptował ten niezwykły układ. Anne i Mary nie były maskotkami załogi, były pełnoprawnymi, brutalnymi piratkami. Podczas bitew nosiły męskie stroje, piły na umór z resztą załogi i walczyły w pierwszej linii z pistoletami i kordelasami. Kiedy w październiku 1720 roku ich statek został zaatakowany przez polującą na piratów gubernatorską fregatę, cała męska załoga, w tym Calico Jack, była zbyt pijana, by walczyć i schowała się pod pokładem. Jedyne osoby, które stawiły opór najeźdźcom, to ciężarne wówczas Anne Bonny i Mary Read. Po schwytaniu Calico Jack został skazany na śmierć przez powieszenie. Pozwolono mu przed egzekucją zobaczyć się z Anne. Zamiast słów pocieszenia usłyszał od niej legendarne zdanie: gdybyś walczył jak mężczyzna, nie wieszaliby cię teraz jak psa. Zarówno Anne, jak i Mary Read zostały skazane na śmierć, ale wykonanie wyroku odłożono, ponieważ obie były w ciąży. Prawo brytyjskie zakazywało egzekucji ciężarnych. Mary zmarła w więzieniu na gorączkę, ale los Anne Bonny zostaje jedną z największych tajemnic historii. Oficjalne rejestry nie zawierają informacji o jej egzekucji ani o zwolnieniu z więzienia. Najpopularniejsza teoria mówi, że jej bogaty ojciec zapłacił ogromny okup, dzięki czemu Anne wróciła do Charleston, wyszła ponownie za mąż, pod zmienionym nazwiskiem urodziła kilkoro dzieci i dożyła starości, umierając w wieku ponad 80 lat.
0: Nie tylko z Karaibów. RMF Classic prezentuje opowieści o słynnych piratach.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
0: Po reklamie.
12: Prognoza pogody w RMF Classic.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części oraz w centrum kraju. Na północnym wschodzie możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 12 na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich do 22 stopni Celsjusza w zachodniej części kraju. Czwartek zapowiada się bardzo podobnie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
16: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
17: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
18: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
19: Joanna Sinelli i Sonia Bieluzowa. Dove potete ascoltare la miglior musica per film.
20: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
1: Możemy już ogłosić, że ten kolejny przystanek filmowej mapy Polski na naszej antenie to Łódź, którą odwiedzimy 15 lipca. Miasto znane z kadrów filmów takich jak Wabank, Ucieczka z kina Wolność, Ida, Ziemia obiecana, Przypadek, Daleko od szosy, Kariera nikodemadyzmy czy Krzyżacy. Zapraszamy wszystkich chętnych 15 lipca od godziny 10 na Rynek Włókniarek Łódzkich. To właśnie tam, w tych okolicach kręcono kulturę Ziemię obiecaną. Tam będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic. Będą leżaki, będą wakacyjne konkursy i będą wyjątkowi goście. Program poprowadzi Dariusz Stańczuk, a relacje z tego wydarzenia będą publikowane na bieżąco w mediach społecznościowych RMF Classic. Zapraszamy również do zgłaszania kolejnych miejsc, które powinniśmy waszym zdaniem w te wakacje odwiedzić. Szczegóły całej zabawy pod tytułem Filmowa mapa Polski w RMF Classic znajdziecie na rmfclassic.pl. A na naszej antenie oczywiście Ziemia obiecana i Wojciech Kilar.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie wspaniałej Penelope Cruz. A to oznacza chociażby wizytę w gorącej Hiszpanii. W programie muzyka z filmów takich jak Vicky, Christina Barcelona, Volver czy Wszystko o mojej matce. Nie zabraknie też gorących Karaibów, a także meksykańskich krajobrazów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: A, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Po reklamie.

0: Wiedeńska krew Johanna Strausa II, Orkiestra Filadelfijska i Eugene Normandy w RMF Classic. Po jakie książki warto sięgnąć, by dowiedzieć się czegoś więcej o danym kraju lub zainspirować się do podróży? Katarzyna Chnat co tydzień o tej porze w środę opowiada o kolejnych ciekawych publikacjach podróżniczych i rozmawia z ich autorami. Dziś zaproszenie do Berlina.
1: Książka Cię poprowadzi. Najciekawsze książki podróżnicze poleca Katarzyna Chnat.
2: W naszych podróżach po świecie z książką w dłoni dziś zapraszam Was do Berlina, miasta, które niczemu się nie dziwi. Taką książkę napisała Dorota Danielewicz, publicystka, pisarka, tłumaczka, animatorka kultury, która w tym mieście mieszka od 1981 roku. Jak dziś patrzy na to miasto? Posłuchajcie.
3: Jak w każdym ogromnym mieście, bardzo wiele zależy od tego, gdzie się mieszka. Berlin ma urocze dzielnice, urocze zakątki, ma też trudne miejsca oczywiście, a nieraz te trudne po kilku latach ewaluują w miejsca takie, w których się bardzo chętnie przebywa. W moich oczach jest to miasto, w którym się dobrze żyje. Jest to miasto, które jest nadal miastem mieszkańców, a nie tylko dla turystów, mimo że mamy ich 3 miliony rocznie osób odwiedzających Berlin. Jest to jednak miasto, w którym mieszkaniec może dobrze zjeść w restauracji, może pozwolić sobie na kawę. Mieszkania drożeją, ale nadal można sobie pozwolić na te mieszkania. Jest bardzo wiele wspaniałych aktywności bezpłatnych, wspaniałych akcji w mieście, w których można uczestniczyć, nawet mając niewielki budżet. I to jest w Berlinie wspaniałe.
2: A dla tych, którzy wybierą się do Berlina z Pani książką w dłoni, co najbardziej Pani poleca? Od czego zacząć?
3: No na pewno polecam kierować się moimi ścieżkami, tak, aby po prostu przejść nad Sprewą przez Tiergarten, aby pojechać jednak może do oddalonej dzielnicy, takiej jak Karlshorst czy Adlershof, i zobaczyć takie miejsca, które nie leżą na takich jakby banalnych turystycznych mapach, i przede wszystkim trochę zgubić się w tych miejscach. Z jednej strony polecam, aby stosować się do moich ścieżek, a z drugiej polecam skręcić w prawo albo w lewo, bo naprawdę w Berlinie można odkryć zupełnie niezwykłe, urokliwe zakątki albo doświadczyć różnych rzeczy. Na przykład opisuję osiedle Podkowy, Hufeisensiedlung, tak, w Brydz. To też takie miejsce, które niekoniecznie się odwiedza, chyba że się jest zainteresowany bardzo już architekturą modernistyczną, ale tam trafiłam do chyba ostatniej wideoteki Berlina, w której dzieją się nieprawdopodobne rzeczy i warto mieć po prostu i oczy, i uszy, i serce otwarte na takie nieoczywiste miejsca.
2: A z takiego praktycznego punktu widzenia lepiej skorzystać z metra, czy wsiąść na rower?
3: No latem oczywiście na rower. I muszę zaznaczyć, że w Berlinie powstało mnóstwo nowych ścieżek rowerowych, które są wygodne, które są bezpieczne. I ja sama teraz wybieram się w bardziej oddalone miejsca i zauważam, że nieraz jestem, mimo że ja nie jestem szybka na rowerze, ale dojeżdżam szybciej niż S-Baną, czy metrem, czy przesiadając się na autobusy, czekając na połączenia i tak dalej. I jeszcze widzę więcej, doświadczam więcej, także bardzo polecam rowery, ale oczywiście z hełmem na głowie.
2: Berlin, miasto, które niczemu się nie dziwi, Doroty Danielewicz, to nasze dzisiejsze polecenie książkowe dla podróżujących.
1: Książka Cię poprowadzi. Najciekawsze książki podróżnicze poleca Katarzyna Chnat.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku na tydzień przed premierą filmowej Odysei sprawdzę, czy współczesny Grek zrozumiałby coś z Odysei Homera i czy Odys miał więcej przygód niż te przez Homera zapisane. Zajrzymy też na jeziora Turawskie i do Wesołego Miasteczka.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: A za kilka minut naszą antenę przejmą Quincy Jones, Nick Cave, Kylie Minogue, ale najpierw jedna z nowości, które pojawiły się w playliście RMF Classic ze ścieżki dźwiękowej Madison.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Wczoraj zakończył się w Gdańsku 4. Baltic Opera Festival. Dużo emocji, dużo szczęścia na twarzach organizatorów, ale i publiczności, mówi Tomasz Konieczny, dyrektor artystyczny festiwalu.
2: Jestem szczęśliwy i czuję się tą edycją festiwalu absolutnie zrealizowany. Niektóre wydarzenia przekroczyły moje wyobrażenia. Przełamaliśmy też kolejne lody dotyczące Wagnera w Polsce. Dokonaliśmy rzeczy niezwykłej. Pokazaliśmy, że Opera Leśna to nie tylko miejsce do wykonywania koncertów rockowych. To jest wspaniały obiekt, którym należy prezentować muzykę klasyczną, szczególnie operę. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy i żal mi wyjeżdżać.
1: Na pocieszenie już możemy zapowiadać, że w przyszłym roku podczas 5. Baltic Opera Festivalu prezentowane będą Der Freischütz, Karla von Webera oraz Fidelio Ludwika van Beethovena. Także jest na co czekać, a my teraz wróćmy jeszcze do tych emocji, które towarzyszyły publiczności w Operze Leśnej w Sopocie, gdzie prezentowana była Walkiria Ryszarda Wagnera. Cwał Walkirii u nas w wykonaniu orkiestry Clevelandzkiej.

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Po reklamie.
7: Chwytaj dzień. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Lublina.
1: Warsztaty Kultury w Lublinie zapraszają na drugą edycję festiwalu Sztuki nad Rzeką. Wydarzenia, które łączy sztukę współczesną, naturę i letni spacer po jednej z najbardziej malowniczych przestrzeni miasta. Brzeg Bystrzycy zamienił się w otwartą galerię pod gołym niebem, wzdłuż trasy widokowej z panoramą Starego Miasta. W okolicach ulic Firlejowskiej i Przyjaźni pojawiły się instalacje, obiekty i mural artystyczny, przygotowane specjalnie z myślą o tej lokalizacji. Tegoroczna edycja to spotkanie z różnorodnymi strategiami sztuki współczesnej, od interwencji minimalistycznych po realizacje zdecydowane, eksperymentalne i silnie oddziałujące na przestrzeń. Prace prowadzą dialog z rzeką, zielenią, miejską panoramą i codziennym doświadczeniem tej części Lublina. Festiwal jest okazją do odkrywania sztuki w swobodny sposób, bez pośpiechu, bez zbędnych ścian galerii i blisko natury oraz miejskiego rytmu. To propozycja dla osób, które chcą dać się zaskoczyć, poszukać inspiracji i zobaczyć, jak sztuka współczesna może działać w przestrzeni publicznej subtelnie, intrygująco i bezpośrednio. Zapraszamy na Festiwal Sztuki nad Rzeką w Lublinie.
0: RMF Classic w Lublinie na 107,6 FM.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Łodzi, gdzie powstały takie filmy jak Ziemia Obiecana, Kariera Nikodemadyzmy i Krzyżacy.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 15 lipca po 10 w RMF Classic.
0: Ogłoszenie płatne.
4: Dziś w zdrowych finansach w mBanku czekają na Państwa goście specjalni. Pieniądze.
5: No bez przesady z tym czekaniem.
6: Na co dzień specjalizujemy się raczej w znikaniu.
4: Krąży o Was plotka, że gdy jesteście naprawdę potrzebne, to nie sposób Was znaleźć.
6: A to niby kiedy nas nie było?
4: Zepsute auto tuż przed wyjazdem do Chorwacji?
6: No cóż, musiałyśmy wcześniej wyjść z kąta.
4: A pilny remont kuchni z zeszłego lata?
6: Byłyśmy na ważnym spotkaniu z zachciankami.
7: Nie mogło nas tam nie być.
4: A wiecie, że mBank przygotował dla Was poduszkę finansową w ramach zdrowych finansów, żebyście mogły na niej czekać na niespodziewane wydatki.
6: Poduszka brzmi wygodnie.
7: A co z kołdrą? Bo mi bardzo marzną stopy.
4: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą Wam zbudować poduszkę finansową i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie pieniądze.
8: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
11: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
0: Po reklamie.

Fragment 40. symfonii Wolfganga Amadeusza Mozarta zabrzmi teraz na naszej antenie. Les musiciens du Louvre i Marc Minkowski przejmują sterę.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: W minioną niedzielę zainaugurowany został 67. sezon koncertów chopinowskich w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Ten sezon przypada w roku wyjątkowego jubileuszu stulecia odsłonięcia pomnika polskiego kompozytora Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich, bo to przy tym pomniku koncerty w każdą niedzielę o godzinie 12 i 16 się odbywają. Inauguracyjny recital, jak wspominałam, za nami. Przed nami 12 lipca występy Karoliny Nadolskiej o godzinie 12 i Aleksandry Świgut o godzinie 16. Szczegóły znaleźć można na stronie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Enia przejmuje naszą antenę.

0: Reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Po reklamie.

9. BNP Paribas Green Film Festival odbędzie się między 10 a 16 sierpnia. To międzynarodowy festiwal filmów ekologicznych, który od 2018 roku jest organizowany w Krakowie. Jedyny w Polsce, jeden z największych na świecie filmowy festiwal o tematyce ekologicznej. W czasie 7 dni festiwalu każdego roku pokazywanych jest około 100 filmów konkursowych i pozakonkursowych. Festiwal, podkreślają organizatorzy, to wielkie święto ludzi, którym los naszej planety nie jest obojętny. Poszczegóły odsyłam na rmfclassic.pl, a na antenie grupa Queen.

0: Reklama.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Po reklamie. Poprawia nastrój RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lat.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: Rewizja rzekomej milicjantki była sposobem na okradanie staruszków, o czym 8 lipca 1956 roku pisało Życie Warszawy. Tak okradziono 74-letnią panią Zofię z ulicy Kruczej, jej sąsiadkę Eugenię i kilka kolejnych osób w różnych miastach Polski. Po kilku miesiącach wytężonej pracy prawdziwa milicja ujęła Zofię T. Bynajmniej złodziejka podająca się za stróża prawa nie była przypadkiem odosobnionym, za co winą prokurator Zalewski obarczał samych okradzionych, bowiem nie znali przepisów i pozwalali na dokonanie rewizji bez okazania nakazu. Kiedy Szklarska, Poręba i Kowary staną się uzdrowiskami? Pytał zniecierpliwiony Kurier Polski 8 lipca 1966 roku. Zabiegają o to od dawna miejscowi działacze, ale władze centralne nawet nie powołały ekspertów do oceny walorów leczniczych karkonoskich wczasowisk. Dodajmy, nie zostały uzdrowiskami nigdy. Kurier informuje też o dostawach 2,5 tysiąca ton wołowiny, które w miesiącach letnich dotrą do Polski z krajów Ameryki Południowej. Mięso dostarczają statki polskich linii oceanicznych MS Czacki, Staszic i Żeromski. A zatem dostawy z krajów Mercosur były już w PRL-u. W Polsce działa też 7 tysięcy dużych i pół miliona małych wiewiórek. Chodzi rzecz jasna o 7 tysięcy klubów wiewiórek i pół miliona dzieci, które, jak pisze Kurier, podjęły akcję PCK mającą na celu podniesienie higieny jamy ustnej u dziatwy szkolnej. 8 lipca 1976 roku Ekspres Wieczorny pisał o rezolutnym kelnerze z warszawskiej restauracji, który dorabiał sprzedając dolary. Z klientem umówił się na Placu Powstańców, ale przyszedł bez waluty, bo tej w sam raz zabrakło. Przypadkiem zaczepiła ich kobiecina w chustce, pytając o drogę do PKO, gdzie miała właśnie odebrać dolary i zgodziła się je sprzedać. Podczas finalizowania transakcji klient sprawdził banknoty i podejrzewając szwindel wezwał milicję. Na komisariacie okazało się, że owszem, dolary są podrobione i to całkiem dobrze, a kobiecina ze wsi jest szwagierką kelnera. Milicja podejrzewała, że ofiar sprytnego duetu aktorskiego mogło być więcej.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cina muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Absolutnie ikoniczne nagranie. Jan Sebastian Bach i Glenn Gould. Trzy koncerty. Nagrania z 1958 i 1967 roku. Płyta CBS.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale.
5: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
4: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
5: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
4: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Po reklamie.

0: Piotr Czajkowski i waltz z Jeziora Łabędziego w wykonaniu filharmoników wiedeńskich, których poprowadził James Levine.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: 15 lipca, dokładnie w 150. rocznicę śmierci Aleksandra Fredry, autora dzieł, które od pokoleń bawią, wzruszają i trafnie komentują ludzkie przywary, rozpocznie się festiwal Teatru Klasyki Polskiej Fredro w Łazienkach. Przez 5 dni Łazienki Królewskie w Warszawie zamienią się w przestrzeń spotkania teatru, historii i edukacji. W programie znajdą się fredrowskie spektakle Teatru Klasyki Polskiej, rozmowy z twórcami, badaczami, projekcje spektakli Fredry z archiwum teatru, telewizji, wydarzenia dla dzieci, rodzin, także terenowe gry w przestrzeni ogrodu Muzeum Łazienki Królewskie. Festiwal otworzy 15 lipca Zemsta, prezentowana w amfiteatrze w muzeum. W kolejnych dniach publiczność będzie mogła zobaczyć także dożywocie, śluby panieńskie oraz premierowy pokaz dam i huzarów. Szczegóły na rmfclassic.pl, a na antenie Grace Jones i Astor Piazzolla.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku na tydzień przed premierą filmowej Odysei sprawdzę, czy współczesny Grek zrozumiałby coś z Odysei Homera i czy Odys miał więcej przygód niż te przez Homera zapisane. Zajrzymy też na jeziora Turawskie i do wesołego miasteczka.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.

Preludium op. 28 nr 17 Fryderyka Chopina przy fortepianie Seng Jing-cho, wcześniej Georges Bizet, Rodion Szczedrin, Bavarian Radio Symphony Orchestra i fragment suity Carmen. Za chwilę muzyka z Pulp Fiction na naszej antenie i tak kończymy dzisiejsze spotkanie w wakacyjnym popołudniowym programie. Spotkanie, za które bardzo dziękuję. Słyszymy się jutro od godziny 15. Przypominam na koniec jeszcze raz, że zawsze dużo ciekawych wakacyjnych podpowiedzi znajdziecie na rmfclassic.pl w zakładce Polecamy. Dziękuję, do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Reklama.
1: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: A, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Po reklamie.
9: Towarzysz w podróży. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

częściowo przez wojny. Na widocznym wzgórzu Wawel, znajdującym się nad rzeką Wisłą, wzniósł zamek na swoje zamieszkanie oraz założył i przyłączył do niego miasto, nadając mu od swojego imienia nazwę Kraków. Byłoby ono szczęśliwe, gdyby pewien całożerca, czyli jakaś bestia lub, jak mówią, smok, nie wyrządzał wielu szkód. Wychodził on bowiem ze swojej jamy pod wawelskim wzgórzem, porywał zwierzęta i ludzi nierozważnie się tam wałęsających. Pożerał ich łapczywie, straszliwą paszczą. Krak z niepokojem bolał nad tym złem zasmucającym Kraków. Polecił podrzucać codziennie potworowi 3 zwierzęce ciała. On bowiem, zadowalając się nimi, nie domagał się innych. Było to jednak trudne i uciążliwe, dlatego Krak sprytnie doradził, aby w podrzucanych zwierzęcych ciałach umieścić i ukryć siarkę i zarzewie ognia, zalepione woskiem i smołą. Bestia bowiem, pobudzona albo naturalną wściekłością, albo nienasyconym głodem, bez wyboru porwała i pożarła podaną jej zdobycz i powoli słabnąc zdechła. Krak natomiast ucieszył się i przez długie jeszcze lata żył do starości. Tyle relacji Macieja Zmychowa z końca XV wieku. I macie Państwo na tacy podany dowód, że nie było w tej historii żadnego producenta obuwia w sposób niezasadny, czule nazywanego Szewczykiem Dratewką. Nie on Kraków ratował od smoka i nie on, tylko najprawdziwsze władze miasta całożerce załatwiły na amen.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mion Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Łodzi, gdzie powstały takie filmy jak Ziemia Obiecana, Kariera Nikodemadyzmy i Krzyżacy.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 15 lipca po 10 w RMF Classic.
0: Z zapachem lasu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Dzisiaj środa, 8 lipca. Słońce wzeszło o 4:41, natomiast schowa się pod horyzontem o 20:50. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 14 minut. Cenne godziny względnie ciemnego nieba tuż po zmroku warto zagospodarować do obserwacji mgławic czy gromad gwiazd. W tym celu należy jednak posiadać mały teleskop lub lunetę. Wczesne godziny po zachodzie słońca to idealny moment na zmierzenie się z jedną z najpiękniejszych gromad kulistych północnego nieba, M13, zwaną też Wielką Gromadą Herkulesa. Należy szukać jej bardzo wysoko na południowym wschodzie. Gromada ta jest widoczna już przez niewielką lornetkę, jako puchata szara kulka. Jednak dopiero użycie amatorskiego teleskopu o większej aperturze pozwala rozbić jej brzegi na pojedyncze, lśniące gwiezdne punkty. M13 skupia w sobie setki tysięcy gwiazd starych populacji, co czynią ją jedną z najbardziej spektakularnych, widocznych gromad na niebie. Wysoko w zenicie w gwiazdozbiorze lutni małe teleskopy z łatwością wyłowią popularną mgławicę pierścień M57. To jedna z najsłynniejszych i najpiękniejszych mgławic planetarnych na niebie. Znajduje się ona około 2200 lat świetlnych od Ziemi. Swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu kształtowi świecącego pierścienia gazu, który jest pozostałością po obumarłej gwieździe. Nieco niżej w Lisku czeka na bardziej doświadczonych obserwatorów mgławica Huntle M27. Jest położona około 1300 lat świetlnych od Ziemi. Została odkryta w 1764 roku i była pierwszą w historii zaobserwowaną mgławicą planetarną. Nie zapominajmy jednak o Księżycu, który wkracza w fazę ubywającego sierpa, gdyż jest jeden dzień po ostatniej kwadrze, a jego tarcza jest oświetlona zaledwie w 40%. Co najważniejsze dla miłośników nocnego nieba, srebrny glob wschodzi dopiero w okolicach północy lub nieznacznie po niej w gwiazdozbiorze Barana. Ewentualne obserwacje samego terminatora księżycowego warto zaplanować nad ranem, kiedy znajdzie się on wyżej nad wschodnim widnokręgiem, pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: 4 dni.
3: Czy pisałeś jak Beethoven? Pisałeś nuty i słyszałeś,
2: no,
3: jak to
2: musiałem
3: wszystko...
2: tak robić. No, to Beethoven na daleko, ale tempo podobne. No,
3: co dwa wieki.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wybitnym, wszechstronnie uzdolnionym muzykiem, kompozytorem i osobowością telewizyjną Adamem Sztabą.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Odpocznij. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Ksiądz Korniłowicz bardzo popierał pomysł szkoły sanatoryjnej dla dziewcząt. Co roku odwiedzał placówkę, dwa razy głosił tam rekolekcje. Zgodnie z jego wskazówkami religii w szkole uczyli księża Jan Zieja i Henryk Chlebowicz. Wśród personelu odnajdujemy kilka członkiń Bractwa Przemienienia Pańskiego, którego przełożoną była Halina Doria Dernałowicz. Informacje o internacie w willi Jaworzyna, drugim lokum szkoły prowadzonej przez siostry Szczukówny, potwierdzają się w kilku miejscach. Wcześniej z willi Jaworzyna korzystało prywatne gimnazjum żeńskie sanatoryjne z internatem Marii Sroczyńskiej i jej córek, które przeniosło się do własnej willi Tereska. Rabka ma bardzo bogatą tradycję w dziedzinie edukacji. Przed wojną działały tu trzy szkoły średnie. Oprócz gimnazjum doktora Wieczorkowskiego było to prywatne gimnazjum żeńskie imienia świętej Teresy, własność Zofii Szczuka. Nie wiemy, czy Zofia Szczuka w czasie wojny trafiła do obozu koncentracyjnego. Niektóre źródła podają, że po wojnie wróciła do Rabki, uczyła w gimnazjum i liceum doktora Jana Wieczorkowskiego. Wszystko wskazuje na to, że była bliską znajomą Ireny. Chodziły razem do gimnazjum imienia Cecylii Plater z Berkówny. Szczuka widnieje na liście maturzystek z 1920 roku. Należała także do grupy pierwszych członkiń Bractwa Pielgrzymstwa Polskiego, którym kierowała Halina Doria Dernałowicz i z którym związana była Irena Gombrowicz. Autorzy książki Mroczne sekrety willi Tereska podają więcej informacji o siostrach Szczukównach i ich matce. Działalność dydaktyczno-wychowawcza właścicielek budynku Tereska, pani Szczuka, rozpoczęła się w połowie kwietnia 1926 roku od organizacji kolonii zdrowotnych w domu wynajętym od górala Pędzimierza. Założycielkami prywatnego żeńskiego gimnazjum sanatoryjnego imienia świętej Teresy były trzy siostry Szczuka wraz z matką. Maria z Szadurskich-Sroczyńska urodziła się 5 kwietnia 1874 roku w Warszawie. Po zorganizowaniu w 1935 roku przez córki internatu i szkoły w Rabce zajmowała się jej stroną gospodarczą i administracyjną. W 1942 roku załamała się, gdy Irena 1896-1942, jej ukochana córka, została osadzona w Oświęcimiu i tam zmarła. Krystynę 1901-1958 wybuch wojny zaskoczył na zachodzie Europy. Przedostała się do Kanady, skąd organizowała pomoc dla emigrantów.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo.
4: Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
0: Po reklamie.
15: Prognoza na jutro.
16: W czwartek zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, jedynie na północnym zachodzie możliwe okresami małe zachmurzenie, miejscami jutro możliwe również przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro na przeważającym obszarze od 18 do 22 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami na wschodzie oraz w rejonach podgórskich Karpat od 15 do 17.
17: Przynosi spokój po burzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie wspaniałej Penelope Cruz, a to oznacza chociażby wizytę w gorącej Hiszpanii. W programie muzyka z filmów takich jak Vicky, Christina Barcelona, Volver czy Wszystko o mojej matce. Nie zabraknie też gorących Karaibów, a także meksykańskich krajobrazów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku na tydzień przed premierą filmowej Odysei sprawdzę, czy współczesny Grek zrozumiałby coś z Odysei Homera i czy Odys miał więcej przygód niż te przez Homera zapisane. Zajrzymy też na jeziora Turawskie i do wesołego miasteczka.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Łodzi, gdzie powstały takie filmy jak Ziemia Obiecana, Kariera Nikodemadyzmy i Krzyżacy.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 15 lipca po 10 w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?